0: mama.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Co zrobić, żeby wstać z kanapy? Czy spacer z kijami to dobry pomysł na początek? Gdzie i z kim spacerować po Trójmieście? Gdzie mieszkańcy Trójmiasta znajdą fachową pomoc? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym poradniku radiowym, dzięki któremu wyruszymy na trójmiejskie trasy do Nordic Walking. Edyta Stańczyk, zapraszam na spotkania z naszymi gdańskimi ekspertami oraz z gdańszczanami pełnymi pasji i chęci do dobrej zabawy na naszej antenie. Startujemy tak więc kije w ręce.
8: Audycja poradnicza.
7: Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni to organizator wyjątkowych wydarzeń sportowych z cyklu Misja Możliwa, organizator profesjonalnych szkoleń Nordic Walking oraz inspirujących obozów sportowych. Jest ze mną prezeska tego stowarzyszenia, pani Beata Zarach. Witam panią bardzo serdecznie.
9: Witam serdecznie.
7: Trójmiasto jest gdzie chodzić, prawda? Bo teren jest bardzo zróżnicowany. A to można sobie przy plaży, a to można właśnie po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Państwa ulubione tereny. Jak się już gdzieś chcecie zapuścić dalej, to jakie to są miejsca?
9: Jeżeli my się chcemy zapuścić dalej, tak? Czy to jest tak, że ja uwielbiam prowadzić zajęcia w ogóle w lesie, ponieważ on daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o kreatywne prowadzenie treningu, tak? Możemy wykorzystać i górki, i teren, który tak samo też jest, na przykład prowadzi w górę, w dół, a oprócz tego też plaża. Jak najbardziej plaża, tam bardzo mocno pracują stopy. Tam można tak samo też bardzo mocno podszkolić sobie technikę, jeżeli chodzi o wybicie się właśnie ze śródstopia i z dużego palucha. No ale tak samo też jeszcze musimy tutaj wspomnieć, że mamy jeszcze jedną lokalizację, gdzie prowadzi też jedna z naszych instruktorek i sędziów głównych w Nordiku. Jest to pani Monika i ona prowadzi zajęcia też w Gdyni raz w tygodniu, tak? Bo ja bardzo do tego zachęcam, żeby śledzić różnego typu akcje w swoim mieście, jeżeli chodzi o to, nawet gdzie można bezpłatnie uczestniczyć w takich zajęciach, a u pani Moniki w Gdyni takie zajęcia też trwają około 1,5 godziny.
7: Możemy sobie spacerować na różne sposoby, w różnym tempie, ale jeśli do tego dołożymy te kije, to one coś faktycznie wnoszą? Właśnie czym różni się taki zwykły spacer od spaceru z kijami?
9: I jeżeli chodzi o kije do Nordic Walking, to przede wszystkim one bardzo mocno odciążają kręgosłup, odciążają tak samo też kolana. U nas na zajęciach i w stowarzyszeniu, Europejskim Stowarzyszeniu Jesteśmy Aktywni, bardzo mocno kładziemy tak samo też nacisk na technikę i na jakość ruchu. Wiadomo, że do nas na zajęcia trafiają osoby, które mają bardzo dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o ruch, o ciało, o swoje tak samo też mięśnie, ale to wygląda tak, że nie od razu Rzym zbudowano, tak? Wszystko robimy małymi krokami.
7: Misja możliwa, nie? Te cele, które sobie stawiacie.
9: To też, aczkolwiek imprezy Nordic Walking Mission Possible to jest zupełnie jakby inny dział u nas w stowarzyszeniu.
7: A powracając do tego, co możliwe tu i teraz, w Gdańsku lokalnie właśnie.
9: Jeżeli chodzi o zajęcia, to one tutaj u nas w Gdańsku odbywają się zawsze w środę o godzinie 18, także wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam.
7: W jakie miejsce?
9: My generalnie chodzimy do teraz, do końca września, zawsze w lesie, na terenie miękkim. Przede wszystkim zróżnicowanym, bo w dzisiejszych czasach wyprowadzenie ludzi na spacer z kijami już się dawno skończyło. Ja prowadzę zajęcia z różnymi grupami mieszkańców miasta Gdańska i tutaj w ogóle Trójmiasta i okolic. Są to ludzie od 18-19 lat do 60-70. Moją najstarszą uczestniczką zajęć jest pani Zosia, która ma przeszło 90 i ma się w bardzo dobrej kondycji. Także jeżeli chodzi o grupę odbiorców, to tak samo też zajęcia są zawsze dopasowane do osób, które uczestniczą u nas na zajęciach. Do końca września chodzimy w lesie, spotykamy się zawsze na końcu ulicy Abrahama pod krzyżem, a później już przenosimy się do parku Regana, spotykamy się pod pomnikiem wolności, no i stamtąd mamy zawsze 2 godziny takiego solidnego treningu, gdzie jest trening i siłowy, izometryczny. Jest to tak zwany trening, który przygotowuje nasze ciało też między innymi do zimy, no a później tak samo też do lata. Wiadomo, że kiedy spadnie śnieg, kiedy są tak samo też różne, teren jest nierówny, kiedy jest ślisko, każdy powinien mięśnie stóp, mięśnie nóg, mięśnie tak samo też generalnie naszego koru mieć trochę wzmocnione. Także tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o kijki, też jak najbardziej wykonujemy.
7: No to dobrze, ale jest jakaś alternatywa. 2 godziny sobie tak spacerujecie i to jest taki trening z rozgrzewką, rozumiem.
9: Treningi, akurat jeżeli chodzi o moją osobę, to prowadzę też dla miasta Gdańska. Są to treningi bezpłatne dla mieszkańców miasta Gdańska. One się znajdują w różnych lokalizacjach i to jest ten program Aktywuj się w Gdańsku. I tam sobie można wybrać różną aktywność. Jedni wolą zumbę, inni wolą zdrowy kręgosłup, inni wolą tak samo też Nordic Walking. I ja akurat prowadzę zajęcia, które odbywają się w niedzielę o godzinie 8 rano, także serdecznie zapraszam. Są to zajęcia bezpłatne dla mieszkańców i tam jak najbardziej chodzimy sobie godzinkę, no tak do półtorej, tak? Ja tam akurat jeszcze wplatam takie różne ćwiczenia aktywizacyjne, no ale wtedy panie zawsze dają mi taki feedback, że się rewelacyjnie czuły, bo rano sobie tylko wypiły ewentualnie wodę z cytryną, później przyszły, rozruszały się, no i teraz każda pędziła na kawę i na jajeczce.
7: Świetnie.
9: No oprócz tego jeszcze mamy w środę, to są takie zajęcia dla grup bardziej zaawansowanych, ponieważ tam mamy treningi, które trwają 2 godziny. Wykorzystujemy też gumy oporowe, gdzie robimy też tabaty z kijami. No fakt jest taki, że w dzisiejszych czasach dobry instruktor i dobry trener to jest skarb. U mnie na zajęcia potrafi przychodzić po 20-25 osób, ale no to są zbyt już duże grupy. No ale no niemniej jednak ludzie potrzebują no czegoś więcej jak spaceru z kijami, no bo na spacer z kijami możemy się umówić z sąsiadką o godzinie 15, 16 albo do południa sobie po prostu wyjść do lasu.
8: Audycja poradnicza.
7: Pani Beata Zarach, czy mieszkańcy właśnie Trójmiasta pokochali Nordic Walking? Bo kiedyś było tak, że kojarzyło nam się to głównie z takim spacerem dla starszych osób, prawda? Ale okazuje się, że tak naprawdę odbywają się różne dyscypliny sportowe. Nie tylko się spaceruje, już się nawet biega z kijami do Nordic Walking, prawda?
9: Zgadza się, tak. Są to tak samo też marszobiegi takie. Są to zazwyczaj dystanse takie ultra, które no półmaratony i ultra. I w tym momencie kije pomagają też biegaczom pokonać szybciej, tak samo też dystans, tak? Organizatorzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze eventy, w regulaminie swoich imprez pozwalają używać kijów, tylko to wtedy nie są kije do nordika, tylko to są kije do trekkingu. To są kije składane, które często, gęsto sobie właśnie uczestniczy biorą i to jakby przywiązują, przymocowują tak samo też do swoich plecaków, które zawsze mają ze sobą, tak? Mhm. Gdzie mają tam ewentualnie jakieś izotoniki, jakieś tak samo też batony energetyczne, żeby się wspomóc na tracie.
7: No wspomniała pani o tym, że sporo młodych ludzi dzisiaj też chodzi z kijami.
9: Tak, to się akurat zgadza i ja tak samo też widzę u siebie taki trend, że osoby, które są już dzisiaj seniorami, są na emeryturze, one potrafią spotkać się same i sobie po prostu iść, ale dzisiaj ludzie sobie bardzo cenią oprócz tego jeszcze ćwiczenia, które tak samo też mogą wykonać, które są tak samo też dostosowane do nich, które tak samo też pozwalają im poczuć własne ciało, że tak powiem. Młode osoby mają bardzo dużo schorzeń, jeżeli chodzi o kolana, o kręgosłupy. Bolą ich tak samo też kręgosłupy. W dzisiejszych czasach bardzo dużo siedzimy przy komputerze, zapominamy o ruchu, zapominamy o tym, żeby tak samo też się nawadniać. My u nas na zajęciach zawsze rekomendujemy, żeby każdy miał te 0,5 wody ze sobą. No a oprócz tego jeszcze młodym osobom siadają tak samo też odcinki szyjne, tak samo też i nadgarstki.
7: Pokolenie smartfonów i komputerów, nie? To wszystko jednak pokutuje. To się widuje w różnych miejscach, na różne sposoby, tak? Jedni ciągną te kije, drudzy gdzieś tam bardziej do przodu. No tak, wszystko jest kwestią techniki. Czy jest jakaś technika jedna? Czy jest wiele technik, jeśli chodzi o chodzenie z kijami? Na co zwracać uwagę, żeby mieć z tego jakiś zysk, a nie robić sobie krzywdę?
9: Przede wszystkim dobre kije. To, co ja obserwuję u mnie na zajęciach, to czasami się zastanawiam, czy to są kije faktycznie do Nordika, chociaż tak było napisane, bo pani kupiła przecież z kasety i to było bardzo polecane, rekomendowane. Ale niemniej jednak odsyłam każdego, kto chce zaopatrzyć się w dobre kije i uczestniczyć na zajęciach już tak faktycznie, mocne postanowienie i zaczynam się po prostu ruszać, żeby najpierw porozmawiał z instruktorem, tak? Wiadomo, że przychodząc na zajęcia, każdy bierze to, co ma pod pachą, albo jedni mają od mamy, jedni mają od babci, albo mama nie chodzi, albo po prostu kije leżą, tak? Albo kiedyś były takie, a często gęsto są to kije, które są ciężkie, aluminiowe, które nie mają tak samo też rękojeści.
7: Pani Beata Zarach, miło mi było panią gościć.
9: Dziękuję ślicznie.
8: Audycja poradnicza.
7: Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Iwona Wyciślok, zapraszam. Poszukiwany za terroryzm 35-latek zatrzymany na gdańskim lotnisku. To obywatel Turcji poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna przyleciał do Polski samolotem rejsowym z Larnaki. Legitymował się cypryjskim dokumentem. Oni mają wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo. Ponad 100 samorządowców z Pomorza wzięło udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej.
10: Prosimy nie blokować przejścia.
11: Nam mieszkańcy zadają pytania i słusznie, my zadajemy pytania tutaj i chcielibyśmy też potem przekazywać te gotowe odpowiedzi, żeby wszyscy czuli się przygotowani do ewentualnych zagrożeń.
0: Wójtów, burmistrzów i prezydentów szkolili eksperci z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Artyści w gdańskich szkołach. Artystki i artyści mogą zgłaszać się do programu Edukacja do Kultury. Wybrane osoby od października do grudnia poprowadzą w gdańskich szkołach zajęcia artystyczne. Agresywny pasażer w rękach gdańskiej policji. Do zdarzenia doszło na jednym z przystanków przy trakcie Świętego Wojciecha. 35-letni mieszkaniec Gdańska wszczął awanturę z kierowcą, obrażał go, następnie opluł i wybił szybę w pojeździe. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kara nie ominie też piratów drogowych. Zakończyła się ogólnoeuropejska akcja Road Poll Safety Days. O szczegółach aspirant Adrian Zabrocki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
12: Akcja jest europejską inicjatywą, której celem jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie liczby wypadków, gdzie założeniem jest wizja zero, czyli zero ofiar na drodze.
0: Następna tak duża akcja odbędzie się w październiku. Marek Jarolim nie jest już trenerem piłkarzy Arki Gdynia. 42-letni czeski szkoleniowiec stracił posadę po porażce 1-2 w Siedlcach z Pogonią, która była czwartą wyjazdową przegraną Gdynian. Kobieta i czterech mężczyzn usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym oszustw metodą na wnuczka policjanta i pracownika banku. Gang działał m.in. w Gdańsku, Gdyni, Warszawie i Lublinie. Mężczyźni zostali aresztowani, a podejrzana 33-latka trafiła pod policyjny dozór. Pokrzywdzeni stracili ponad 600 tysięcy złotych.
6: Tydzień w Trójmieście.
0: Od nowego roku w Pucku ruszy Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Ma odciążyć obciążony pion ksiąg wieczystych i ułatwić mieszkańcom powiatu puckiego załatwienie spraw urzędowych. Lokal jest już wynajęty, trzeba jeszcze domknąć kwestie formalne. Zakończył się remont przejścia podziemnego pod ulicą Śląską w Gdyni. Odnowione zostały schody, ściany i poręcze. Na ścianach pojawiła się powłoka antygrafiti, która ma ułatwić ich późniejsze czyszczenie. Niestety, kilka dni po odnowieniu tunelu jego ściana ponownie została zdewastowana. Miasto apeluje, by nie niszczyć miejskiej przestrzeni. Do połowy października potrwa akcja Jesień 26. Jej celem jest skuteczniejsza ochrona lasów przed tymi, którzy je niszczą. Spacerując po lesie można się teraz natknąć na patrole Straży Leśnej albo Policji, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
10: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to, żeby każdy mógł poczuć się w lesie bezpiecznie.
0: Pod lupą są złodzieje drewna i osoby, które rozjeżdżają las kładami. Dar młodzieży wrócił do domu. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powrócił w środę do portu macierzystego po blisko 6-miesięcznym rejsie. Głównym celem wyprawy był udział w obchodach 250-lecia niepodległości USA. 13-latek uciekał elektrycznym motocyklem przed policją w Gdańsku. Najpierw po ulicy, potem po chodniku między pieszymi. Wpadł po tym, jak nie zapanował nad jednośladem i się wywrócił. Pojazd nie miał polisy OC, nie był dopuszczony do ruchu oraz posiadał fałszywą tablicę rejestracyjną. Szkoła podstawowa nr 84 przy ulicy Otomińskiej w Kokoszkach zostanie rozbudowana. Projekt zakłada m.in. zaprojektowanie od 6 do 8 sal dydaktycznych dla dodatkowych klas 1-3. Powiększone mają zostać m.in. stołówka, świetlica oraz biblioteka.
7: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami, bo warto. Edyta Stańczyk, zapraszam.
6: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
7: Zdarzyło się Państwu usłyszeć, że depresja to moda, że dzisiaj wszyscy mają depresję. Temat często bagatelizowany, ale nie przez gdańskich specjalistów, którzy są dzisiaj ze mną. Pani Aldona i pan Marcin Dybuk z Magle Życia. Ja nazywam się Edyta Stańczyk i witam Państwa serdecznie.
13: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Przydatne dla mieszkańców Trójmiasta.
7: Pani Aldona jest psychoterapeutką specjalizującą się w pracy z osobami dorosłymi, tak w dużym skrócie, bo za chwilę sobie będziemy rozwijać te tematy. A pan Marcin jest dziennikarzem, autorem podcastu Podróż do męskości. Na co dzień pracujecie Państwo z osobami dorosłymi, które są między innymi wypalone zawodowo. To jest dzisiaj duży problem gdańszczan, gdyby się tak przyjrzeć temu tematowi?
1: Nie znam badań, ale na pewno, bo w zasadzie to można by było to podzielić, myślę sobie, na grupy wiekowe, bo rzeczywiście chyba więcej takich skłonności do tego, żeby się wypalić, to mają osoby dojrzałe, które po prostu mają zupełnie zostały inaczej wychowane, w innych realiach, nie też takiego niedbania o siebie, dopiero się tego uczymy. Za bardzo nie wiemy, jak się obchodzić z naszymi emocjami, jakie one są, jak je nazywać. Natomiast to młodsze pokolenie, to Gen Z, ale nie tylko, no to oni już troszkę w innych czasach dorastają, przede wszystkim mają dostęp do wiedzy takiej, choćby nawet jeżeli to jest trochę taka zniekształcona, ta TikTokowa i Instagramowa, no ale jednak. Uważam, że wypalenie to jest bardzo duży problem, który dotyczy nie tylko pracowników, ale też przede wszystkim kadry menedżerskiej. I myślę, że to jest taki temat, który jest, no niby się o nim mówi, są różne badania, są różne materiały, które są podsyłane HR-owcom, bo ja też pracuję jako HR-owiec w jednej z organizacji, wspieram pracowników i kadrę kierowniczą, ale jednak więcej się wymaga od kadry menedżerskiej.
13: Znaczy ja dodam do tego, że wypalenie zawodowe szczególnie jest widoczne u mężczyzn. Ja to pracując z mężczyznami widzę bardzo wyraźnie, że jest duży problem. Wypalenie zawodowe bierze się między innymi z tego, że nie radzimy sobie z emocjami. Nie radzimy sobie z emocjami, bo nie wiemy, że te emocje mamy albo jakie te emocje mamy. I jesteśmy nauczeni, mówię my, dlatego że jestem z tego pokolenia lat 70. XX wieku, a więc duża grupa osób, właśnie tak duża grupa osób ma duży problem. My praktycznie zostaliśmy nauczeni, chłopaki nie płaczą.
7: Tak, dokładnie.
13: Słyszeliśmy często, nie rycz, wstawaj, weź się w garść, nie wypada, nie musisz być twardy, nie przesadzaj. I to wszystko sprawiło, że my upychamy te emocje. My takie upychamy warstwa na, po warstwie, warstwa na warstwie i na końcu mamy taki moment, że jak mamy tych warstw kilka, nawet jakby tak popatrzeć remontowo, jak remontujemy mieszkanie, to jak chcemy, malujemy i zrywamy stare farby, to jak ciężko te stare farby jest zerwać. I teraz to są te warstwy upchnięte i one są już praktycznie jak kamień. I teraz my nie mamy dostępu do tego tak naprawdę, co się z nami dzieje i powielamy błąd za błędem. Powielamy raz, drugi, trzeci. Bardzo często my, mężczyźni, chociaż kobiety tak, że to nie jest tak, że tylko mężczyźni. Powiedziałbym, że chyba coraz częściej także kobiety. Nie wiem, sięgamy do kieliszka, bo to jest jedyna forma rozluźnienia, jaką znamy, tak? Wielu menadżerów, zresztą wielu pracowników kończy dzień kieliszkiem. Czy whisky, czy piwo, wino w domu tak kończy. No tak, ale z drugiej strony wiele osób też zaczyna dzień od kieliszka, bo jeśli popatrzymy na statystyki, codziennie się sprzedaje 3 miliony małpek, z czego milion przed południem.
14: Teraz to mamy prohibicję w Gdańsku od północy, wiadomo. Warto próbować.
13: Warto próbować. Dla mnie osobiście ta gdańska prohibicja to bardzo fajny pomysł.
14: Zwłaszcza, że mamy duży problem z, prawda, tak jak państwo wspomnieliście. Statystyki nie są zadowalające. Podobnie dzieje się, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, bo też Pomorskie ma tutaj niechlubne statystyki. Jesteśmy w czołówce.
13: No i tutaj, znaczy tak, jesteśmy w czołówce i nie chcę z tym dyskutować, ale rozmawiałem też z ekspertami. My po prostu solidniej wykonujemy, wszystko wskazuje na to, że my solidniej wykonujemy badania niż inne regiony, bo myślę sobie, że ten case gdański, pomorski, on jest bardzo podobny w całym kraju. Nie poświęcamy zbyt wiele uwagi wypaleniu zawodowemu, depresji, chorobom zdrowia psychicznego, a więc te nasze statystyki są moim zdaniem bardzo mocno zakłamane, albo niedokładne, może nie tyle zakłamane, co niedokładne. Jak rozmawiam z mężczyznami, jak rozmawiam w ogóle generalnie z osobami dorosłymi, to bardzo często słyszę, że ktoś ma jakiś problem, albo widzę, że boryka się z jakąś dolegliwością i pytam się, czy byłeś z tym na przykład tu porozmawiać z psychoterapeutą albo z psychiatrą. Nie, po co? Nie, ja sobie dam rady. Nie, to mi przejdzie, ale to nie przychodzi. To trwa.
1: Tak, bo zdrowie psychiczne, to generalnie czy wypalenie, czy jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, nawet jeżeli to są jakieś stany depresyjne, stany lękowe, depresje, epizody i tak depresyjne i tak dalej, no to jest po prostu wstydliwe, mimo że tyle o tym mówimy, to zwłaszcza myślę u osób, które takich wysoko funkcjonujących, ale nie tylko, bo każda grupa ma swoje takie wstydliwe części. To jest po prostu temat, który się kojarzy ze słabością, z tym, że ja coś zawalam, czegoś nie dowożę. Taka myśl, że no to co, to teraz muszę się z tego życia tak trochę usunąć, bo czasami to tak jest, że trzeba faktycznie odpocząć i się troszkę wylogować w takim znaczeniu, że iść na zwolnienie lekarskie. To jest, myślę, coś, co jest bardzo trudne. No to jest tak, jakby ktoś po prostu odłączył prąd. I często jest tak, że takie osoby próbują się najpierw oszukiwać, właśnie tak troszkę bagatelizować, albo sobie kompensować właśnie przez różne tam, nie wiem, sport, alkohol, taki sport mam na myśli.
13: Ekstremalny.
1: Taki ekstremalny, tak, że taki no trochę nieadekwatny do tego, ile tego sportu jest potrzeba. Ale na końcu najczęściej jest ściana, no bo nie oszukamy naszego ciała. Nawet jeśli oszukamy głowę, to nie oszukamy naszego ciała. Ciało.
13: Czas, kiedy możemy oszukiwać naszą głowę, jest określony. Czy jeden ma dłuższy, drugi krótszy, ale generalnie jest określony i nasze zdolności są, po prostu wyczerpują się. I znowu statystyki, tutaj akurat sięgnę po prawdziwe statystyki i moim zdaniem dokładne, czyli ponad około 5 tysięcy osób rocznie popełnia samobójstwo w Polsce. Od 6 lat te statystyki w 2024 roku drgnęły lekko w dół, czyli teraz mamy 4800 tam z jakimś haczykiem, ale przez ostatnie 5 lat było 5 tysięcy z haczykiem, z czego 80% to są mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to, co Aldona mówiła, nie przyznają się do słabości, nie potrafią się przyznać do słabości, nie wiedzą, że się mogą przyznać do słabości.
1: No tak, ale też znam kobiety, które tak samo prężą, powiedziałabym, metaforycznie muskuły i nie pozwalają sobie na to, żeby wziąć zwolnienie.
13: Kardiolodzy albo inni lekarze mówią: ale pan jest zdrowy. No ale panie doktorze, mnie serce boli. Nie, tam nic nie działa, tam wszystko jest w porządku. I dobry lekarz mówi: niech pan idzie porozmawiać z psychiatrą. Ja znam bardzo wiele przypadków takich, nawet wśród moich znajomych, którzy mówili: miałem problem z oddychaniem. Byłam u lekarza, a lekarz mówi: tu jest wszystko w porządku, niech pan idzie do psychiatry. I okazywało się, że ta osoba ma jakieś tam problemy ze zdrowiem psychicznym. I jakby to jedna rzecz, a druga rzecz, to którą ja chcę podkreślić, bo my tak mówimy o tym, że taki problem, to, ale naprawdę jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach odpoczywać, odreagowywać.
14: Ja chciałabym tutaj przy tej okazji nawiązać, bo zorganizowaliście państwo dla gdańszczan taką konferencję dotyczącą różnych twarzy depresji. Właśnie.
1: Tak uśmiechamy się. Tak. Dobrze, to ja teraz zacznę.
13: A wcześniej też zaczęłaś.
1: Tak, to było spotkanie zorganizowane w ramach Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. W ogóle super inicjatywa i bardzo dobrze, że Gdańsk poświęca miesiąc, żeby w różnych kontekstach, w różnych obszarach, z różnymi osobami, w różnym wieku i różnej płci rozmawiać na ten temat. To było spotkanie 360 stopni, tak to nazwał Marcin. I mi się to bardzo podoba. Dlaczego? Dlatego, że ono rzeczywiście można sobie było obejrzeć te zdrowie psychiczne, tu konkretnie mówiliśmy o depresji, z różnych perspektyw. Z perspektywy kobiety, która przeszła depresję, z perspektywy mężczyzny, który był naprawdę na takiej krawędzi swojego życia, też przeszedł depresję, lekarza, psychiatry, psychoterapeutki, no ja akurat byłam psychoterapeutką. I rzeczywiście to było bardzo ciekawe, bo my zaplanowaliśmy pół godziny na pytania od widzów, od uczestników i tak sobie później myślałam, mówię, dobrze, że Marcin, te pół godziny określiłeś tak, po prostu powiedziałeś o tych ramach czasowych, bo tych pytań było jeszcze więcej i ludzie, mimo że tyle się mówi, tyle się edukuje, to ten temat jest cały czas z różnych perspektyw nieznany, jest taki niedopowiedziany.
13: I to jest duży problem, bo z jednej strony, co też pokazały pytania z publiczności, że system nie wyrabia, znaczy system zdrowia psychicznego w Polsce nie wyrabia i mam nadzieję, że to, co w przestrzeni medialnej, o czym się mówi, czyli o ograniczeniu pieniędzy na zdrowie psychiczne się nie wydarzy, ale z drugiej strony też jakby tutaj mamy ten problem edukacyjny. My ciągle mało wiemy. Mimo tego, że ja się bardzo cieszę, że coraz więcej mówimy o zdrowiu psychicznym, że mamy, nie wiem, w lutym dzień walki z depresją, że w październiku dzień zdrowia psychicznego. Super, ale jakby to są takie dwa dni, kiedy się o tym bardzo dużo mówi, a ja uważam, że my się każdego dnia zmagamy z jakimiś problemami, nie chcę powiedzieć zdrowia psychicznego, ale emocjonalnymi.
14: Chciałam jeszcze wrócić do pani gabinetu w Gdańsku na przykład, bo jak przychodzą do pani pacjenci, to właśnie, w którym momencie oni wiedzą, że to już jest problem duży, że to już jest na przykład depresja?
1: To jest różnie.
14: Czym jest depresja właśnie? Bo ja mówiłam na początku o tym takim trywializowaniu tego tematu, nie? Że dzisiaj tam, wszyscy mają depresję, albo że to tam przypadłość gwiazd.
1: Powiedziałabym przede wszystkim tak, że to zależy, bo niektórzy przychodzą ze zdiagnozowaną depresją u psychiatry. Niektóre osoby ja wysyłam na konsultacje, bo psychoterapeuta to nie jest osoba, która diagnozuje. On oczywiście, my pewne rzeczy widzimy i możemy ocenić, ale od stawiania diagnoz jest psychiatra.
14: Lekarz.
1: Tak, lekarz. I zawsze wtedy wysyłam na konsultacje. I są też osoby, które po prostu się zgłaszają, bo coś w życiu utykają w jakimś miejscu. Albo jest coś, co się powtarza i po prostu już nie chcą tak żyć, chcą pracować. To nie zawsze jest depresja, no ale zawsze to jest jakiś dyskomfort psychiczny. Tak,
13: no tak, ale z drugiej strony depresja ma konkretne objawy. Jeśli mówimy tutaj o depresji, no to na przykład brak energii do życia, niemożność wstania z łóżka, smutek, który trwa dłużej
1: niż... Wahania nastroju.
13: Wahania nastroju, smutek, który trwa dłużej niż 14 dni, z którego nikt nas nie może wyciągnąć, czyli generalnie rozmowa z przyjacielem, czy wyjście do miasta nie pomaga, nie poprawia nastroju. A więc jest konkretnych kilka czynników, które mówią, jeśli jest tak, to jest problem. Znaczy, nie wiem, u mężczyzn libido, generalnie niemożność wyspania się, czyli bezsenność. Bardzo często osoby chore na depresję budzą się o określonej godzinie, na przykład o 3:00 i już nie mogą zasnąć. Czują, że są zmęczone, ale już nie mogą zasnąć. A więc generalnie można powiedzieć, że ten cały organizm jest rozregulowany, choć są też takie osoby, które na przykład przed depresją uciekają w pracoholizm i świetnie sobie z tym radzą. Na przykład pracują od godziny X od 8 do 16. Nie widać tego w pracy. Są uśmiechnięci. Wyglądają na...
1: Zresztą
13: mówi się, że... Tak, mówi się, że depresja jest najbardziej uśmiechniętą chorobą. A więc generalnie sobie świetnie radzą. I 16 wychodzą do domu i tam gasną.
1: No bo depresja, można by było tak bardzo, bardzo ogólniając, to są takie... No albo nas wycofuje, albo właśnie mamy tą nadaktywność, trochę jakby się... Myśmy się nie chcieli pogodzić, że chyba coś nie gra, no to więcej. To są...
14: Proszę Państwa, no tak jak słyszymy, nie bójmy się szukać pomocy, prosić o pomoc. A czy my w Gdańsku w ogóle mamy takie miejsca, gdzie możemy prosić o jakąś bezpłatną poradę, pomoc na początku?
1: Ja zawsze sercem jestem, oczywiście jest bardzo dużo różnych jednostek, centrów też takich, które prowadzą, które są z ramienia miasta. Wsparcie w gdańsku.pl, strona miasta Gdańsk, która świadczy, gdzie w zasadzie można uzyskać taką pierwszą pomoc konsultacyjną w ogóle, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji i telefoniczną, ale nawet się spotkać. Ja zawsze też jestem całym sercem przy Fundacji FOSA, która prowadzi naprawdę rozmaite projekty takie i tam też można się zgłaszać i właśnie oni świadczą pomoc bezpłatną. Oczywiście są różne telefony zaufania, i dla ludzi, dla osób w bardzo różnym wieku, i dla młodzieży, dla dzieci, dla osób dorosłych, a czasami nawet tylko dla mężczyzn.
14: A może zrobić pierwszy mały kroczek i nawet zajrzeć na Państwa stronę Magiel Życia. Tam znajdziecie Państwo wiele różnych przydatnych informacji. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że pani Aldona i pan Marcin Dybuk byli moimi i Państwa gośćmi.
6: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
14: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich karilonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam Państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką.
8: Audycja rozrywkowa.
15: Dzień dobry, Monika Tarka, zapraszam Państwa teraz na quiz o Gdańsku. To jest taki dobry moment dla wszystkich mieszkańców w Trójmiasta, nie tylko Gdańska, żeby też i swoją wiedzę Państwo sprawdzili na temat tego regionu, a szczególnie właśnie Gdańska, jego historii, jego zabytków czy ciekawostek związanych z miastem, ale też przy okazji można się dowiedzieć czegoś ciekawego. Może odkryć jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, albo chcieliby je jeszcze dokładniej zobaczyć, czy zgłębić jego historię. Do quizu można się zgłosić przez stronę, tak właśnie zrobił pan Dominik, którego teraz witam serdecznie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko.
15: Jaki jest pana związek z Gdańskiem, panie Dominiku?
16: Związek powiedziałbym turystyczny, ponieważ ja pochodzę z okolic Torunia, natomiast Trójmiasto, a szczególnie Gdańsk, bardzo sobie umiłowałem, odwiedzam i spoglądam na to piękne miasto oczami turysty. Natomiast też myślę, że taka okazja sprawdzenia się w quizie na temat Gdańska jest dla mnie fajnym wyzwaniem, miłą przygodą, więc postanowiłem się zgłosić, zrobiłem to i bardzo dziękuję za telefon.
15: No, ja mam nadzieję, że pan się sprawdzi, bo przed panem 5 pytań. Oczywiście nie trzeba dobrze na wszystkie odpowiedzieć, bo jak sam pan by powiedział, to jest bardziej taki sprawdzian i zabawa niż gra. Pierwsze pytanie dla pana, panie Dominiku. Proste, takie na rozgrzewkę. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Gdańsk, która ma duże znaczenie dla miasta? Czy to jest Wisła, czy Motława, czy Radunia?
16: To jest Motława.
15: Oczywiście, że Motława, tak, właśnie tam znajdował się port morski, na rzece organizowane są spływy kajakowe, no i wszyscy turyści, a pan powiedział, że właśnie jakby turystycznie Gdańsk pana interesuje, udają się właśnie nad Motławę, prawda, i spacerują wzdłuż rzeki. Drugie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest symbolem początku II wojny światowej? Poczta Polska, Westerplatte czy Stocznia Gdańska?
16: Wydaje mi się, że jest to odpowiedź Westerplatte.
15: Oczywiście Westerplatte, to wszyscy wiemy, zresztą jak są obchody wybuchu, prawda, II wojny światowej, to właśnie tam z samego rana one się rozpoczynają, bo właśnie 1 września 1939 roku o 4:45 doszło do strzału artyleryjskiego, prowadzono z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, dokładnie tak. Co
16: ja
15: ciekawe...
16: Jeszcze jedną rzecz, tak? Jeżeli mogę dodać, bo ja mam bardzo świeżą anegdotę związaną z tym miejscem.
15: No to słuchamy.
16: Akurat tak się ułożyło moje życie, że parę tygodni temu powitaliśmy razem z żoną na świecie córkę.
15: Gratulacje.
16: Sesję ciążową, dziękujemy bardzo. Sesję ciążową postanowiliśmy zrobić właśnie w Gdańsku na plaży i przy okazji kilkudniowego pobytu w Gdańsku udaliśmy się właśnie na Westerplatte i myślę, że jak córeczka już troszkę podrośnie, to już w absolutnie powiększonym, pełnym rodzinnym gronie wybierzemy się tam raz jeszcze.
15: To dużo zdrowia w takim razie. Jeszcze raz gratulacje.
16: Dziękuję.
15: A tymczasem pytanie trzecie. wiecie dla pana, jak nazywa się coroczny festiwal muzyki organowej, który odbywa się w Katedrze Oliwskiej? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, czy Gdański Festiwal Muzyki Organowej, czy może Festiwal Organowy w Oliwie? Takie w sumie trzy podobne nazwy, ale może pan będzie wiedział.
16: Właśnie się zastanawiam i muszę przyznać, że ja postawiłbym chyba na odpowiedź Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie.
15: A jednak trzeba było na tą pierwszą, międzynarodowy, bo to ma dosyć duże znaczenie, bo to jest jeden z najstarszych festiwali muzycznych w Europie. No już nie mówiąc o tym, że najważniejszy festiwal muzyki organowej w Polsce, więc raczej to A. Więc jedna skucha po środku naszego quizu. Nic nie szkodzi, panie Dominiku. Proszę się nie smucić, bo jakoś tak pan posmutniał.
16: Dobrze, pani słowa dodają mi otuchy, także uśmiech wraca na moje usta.
15: Oczywiście.
16: Dziękuję.
15: Kolejne pytanie. Kto zaprojektował fontannę Neptuna w Gdańsku? Czy Jan Heweliusz, czy Abraham van der Blocke, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
16: No tutaj może
15: metodą eliminacji chyba trzeba zrobić, no bo Jan Heweliusz, Abraham van der Blocke, czy Fahrenheit?
16: No, obstawiałbym jednak pana van der Blocke.
15: No jasne.
16: To odpowiedź najbardziej prawdopodobna.
15: Zgadza się, faktycznie tak było. Te prace projektowe, rzeźbiarskie trwały na początku XVII wieku, ale co ciekawe, ten wspomniany przez nas van den Blocke nie poradził sobie z przygotowaniem modelu do odlewu, bo był dla niego po prostu za duży, więc kto inny zupełnie go wykonał, ale faktycznie on tę fontannę zaprojektował. No dobrze, no to ostatnie pytanie. Która postać historyczna związana z Gdańskiem jest autorem termometru rtęciowego? Jan Heweliusz, Daniel Gabriel Fahrenheit, czy może Arthur Schopenhauer?
16: Myślę, że to może być Fahrenheit.
15: No, to na pewno jest Fahrenheit. Tak, zgadza się, oczywiście. Urodził się jako syn kupca Daniela Fahrenheita. Faktycznie urodził się w Gdańsku, ale potem przeniósł się do Holandii, osiedlił w Hadze i jakby jego losy w Hadze też są doskonale znane, ale trzeba pamiętać, że właśnie pochodzi z Gdańska, ten słynny wynalazca termometru rtęciowego. No to 4-5. Bije panu brawo. Także proszę teraz biedę do żony i się pochwalić, że panu tak dobrze poszło.
16: Całą rodziną będziemy zadowoleni. Bardzo dziękuję przede wszystkim za telefon, za możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat Gdańska. Bo tak jak powiedziałem, jest to miasto mi bliskie. Zawsze z chęcią, kiedy jest tylko czas i okazja, to do Gdańska zaglądam, zwiedzam i myślę, że wkrótce też będzie taka sposobność, żeby do Trójmiasta ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska powrócić.
15: To zapraszamy serdecznie. Dziękuję pięknie i oczywiście zapraszam kolejnych słuchaczy radia do tego quizu o Gdańsku. Proszę sprawdzić koniecznie swoją wiedzę.
8: Audycja rozrywkowa.
7: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
6: Co jest grane w Trójmieście?
7: Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny, oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
17: Dzień dobry.
7: No pięknie, Trzymaliny, ich znana akcja Przyjemy z sercem, prawda? Mm. I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich, między innymi.
9: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami się pacjentki zgłaszają.
7: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również do
9: tego... Torebki na butelki Redona, tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
7: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
17: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam, w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
7: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
17: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
14: Piękne i to piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
17: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
14: podkarczek zakładany.
17: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
14: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
18: Ładnie przybywa, niestety przybywa. Mhm. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. My się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No, pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
17: Niestety tak.
18: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy orzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby my z Kasią ostatnio, jak byłyśmy takim jeździ na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci i po chorobie w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie, poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przechodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było, łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
14: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak. Kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak. Również, prawda, angażujecie osoby
18: osadzone. To było super, w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą, ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej. Mogę tak jeszcze dodać na koniec, Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu, przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu podów, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalina na Gdańsku, działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię, więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja wtedy uświadomiłam, że tak, Maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
14: Bardzo dziękuję, Katarzyna Brożek, prezes fundacji Trzymalina oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
1: Badajcie się, tak,
14: badajcie się.
6: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
14: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta, ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, ja o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
19: Dzień dobry państwu.
6: Co jest grane w Trójmieście?
14: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
19: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie, tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku. Życzymy na pewno
14: powodzenia.
19: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie, to wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
14: Nasz wewnętrzny zegar.
19: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
14: Tak, nalewki na bursztynie, nie, tak, nacieranie dokładnie, się, dokładnie, znamy. Tak.
19: No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
14: No właśnie.
19: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko 2. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie, nie udało się, no ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już Państwu zostawimy troszeczkę tak, tak. Do samodzielnego odkrycia.
15: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
19: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy tak. Park Oliwski.
15: I mijamy, prawda?
19: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat. Porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
15: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
19: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
15: Multisensoryczni,
19: to tak.
15: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
19: Oj, kolejne sensoryczne.
15: No właśnie,
19: cudo.
15: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
19: No. To tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię zwierzy, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to już było w ogóle coś, tak? Było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, bo najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Carillonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę carillonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
15: No tak, carilloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat czego

0: Walnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym gdańskim festiwalu karilonowym.
1: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z karilonistką fantastyczną, tak, która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
0: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten karilon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z karilonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś co wykracza troszeczkę poza skalę percepcji. Tu tak osobiście trochę jako gitarzysta, tak? Kiedy tam sobie na tej gitarze plumkam, to jest co innego. Ale kiedy staję się przed tym instrumentem, słyszy się ten dźwięk, to są właśnie zupełnie inne wrażenia i doznania. To też warto coś takiego raz na własnej skórze przeżyć. Czy się Państwu spodoba, czy nie? Jak to bywa w muzealnictwie i w ogóle w życiu, wszystko jest kwestią subiektywną.
1: Dokładnie, ale warto doświadczyć czegoś nowego, prawda? No niby muzeum, ale sporo się tam dzieje, prawda, przy różnych wystawach, które też organizujecie i ciągle coś tam
0: staramy
1: zmieniacie.
0: Staramy się je wszystkie złapać, tak też.
1: Nie tak dawno rozmawialiśmy tutaj o Muzeum Poczty Gdańskiej, bo ono też jakby otwiera się na nowe, prawda? Do tej pory jeszcze nie odkryte w tym miejscu.
0: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku to też jest takie muzeum, które u Państwa wywołuje troszeczkę takie zdziwienie, bo zazwyczaj to dostajemy telefony z pytaniem, no dobra, czy macie znaczki pocztowe, albo jakieś stemple, albo jakieś datowniki. Tymczasem ta nazwa jest, ona jest historyczna, bo wzięła się z nieistniejącego już oddziału muzeum, chyba bodajże telekomunikacji we Wrocławiu, czyli wrocławska instytucja zarządzała jakąś odległą placówką w Gdańsku, tak to mniej więcej wygląda, do 2003 roku. Wtedy oddział został przekazany do obecnego Muzeum Gdańska. Została ta sama stara wystawa, stała, która nie zmieniała się w praktyce od 1979 roku. To miejsce w istocie jest chyba, przynajmniej nie wiem, dla mnie osobiście, drugim najważniejszym miejscem w Gdańsku. Dzisiaj to jest budynek Zespołu Szkół Łączności. Mieści się w tych murach, no tak eksterytorialnie można powiedzieć, nasz oddział. I to była bardzo długa praca, żeby tę wystawę stałą zrobić od nowa, ale przede wszystkim też, żeby ją poszerzyć. Bo dzięki dotacjom ze środków unijnych, dzięki dotacji miejskiej, też myśmy na to wyasygnowali swoje własne środki, będzie można zejść do podziemi, do piwnic, czyli do miejsca, w których obrońcy Poczty Polskiej, cywile, którzy stawili czoło Niemcom jako reprezentacji tej społeczności polskiej w wolnym mieście Gdańsku, tam spędzili ostatnie godziny, broniąc się przed Niemcami. To są miejsca, do których kiedy się wchodzi, zna się ich znaczenie, reaguje się zupełnie inaczej, więc u góry będzie taka nowa część wystawy stałej. Ona będzie biała, ona będzie modernistyczna, będzie świetlana, taka jak... Chodzi też o to, żeby zostawić w Państwu to właśnie to takie wrażenie, że to jest to ta jasna strona dwudziestolecia międzywojennego. Ta nasza wspaniała historia, dumna. I kiedy schodzimy do tych piwnic, zaczynamy nurzyć się w mroku. To jest ta część historii opowiadająca o strachu, o bólu, o terrorze, ale ona się kończy też jednym białym pomieszczeniem. Bo w tej historii, która o Polakach z Wolnego Miasta była do tej pory kultywowana i była pokazywana w tym oddziale, to ona była właściwie taką, można powiedzieć, jedną małą impresją. No tak, było. Są pamiątki, są obrazy, ale to muzeum nie opowiadało o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w taki sposób problemowy, węzłowy, ciągły. My chcemy

0: teraz tę opowieść, opowiedzieć o tym, jak to było, dlaczego to było ważne w Gdańsku, jakie były przejawy i dlaczego możemy powiedzieć, że tak, Polacy z Wolnego Miasta Gdańska byli ważni. Co się z nimi działo w czasie wojny? Bo to jest też nieoczywista historia. I w końcu ilu z nich po wojnie zdecydowało się w Gdańsku zostać?
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska. Bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
10: masz. Reklama. Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
11: Ciekawie się zapowiada, jeśli chodzi o te premiery w najbliższym czasie.
12: Proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko.
11: Gdański Teatr Wybrzeże ruszył z nowym sezonem. O tym, co ciekawego dziecię będzie na scenach w Gdańsku, Sopocie i Pruszczu Gdańskim, porozmawiam z panią Moniką Mioduszewską. Edyta Stańczyk, bardzo się cieszę na to spotkanie i zapraszam serdecznie.
10: Co jest grane w Trójmieście?
12: Mamy już 80 lat.
11: Ojoj, to wszystkiego najlepszego, najszczersze życzenia.
12: Dziękuję bardzo w imieniu całej braci.
11: To nam się tu sypnie, bo z tego co wiem, to w przyszłym roku Teatr Miniatura będzie swoje 80. urodziny
12: też obchodzić. No właśnie, więc już takie wiekowe te teatry nam się robią. Więc tę pamięć doświadczeń przenosimy na cały sezon i cały sezon 2026-2027 będziemy świętować pod hasłem tej pamięci doświadczeń, co też oznacza, że będziemy nawiązywać w premierach, które przygotowujemy, w spektaklach zaproszonych na Wybrzeże Sztuki, do tych najgłośniejszych przedstawień, które w tej 80-letniej karierze Teatru Wybrzeże jakiś swój ślad zaznaczyły.
11: Bo rozumiem, że to dotyczy i spektakli, i tych części warsztatowych również.
12: Tak.
11: Jakby całościowo do tego podchodzicie.
12: Tak, całościowo do tego podchodzimy. Na pewno w całym tym sezonie 80-lecia będziemy też zapraszać widzów do działań warsztatowych, które też będą jakoś pracować z ich wspomnieniami na temat teatru. Teatru Wybrzeże oczywiście, więc będzie sporo takich okazji, żeby się podzielić wspomnieniami, spotkać się z ludźmi, którzy mają może podobne. Więc ten sezon 80-lecia będzie takim sezonem, w którym nawiązujemy do tego, co się działo wcześniej w teatrze, do tych głośnych premier i zaczynamy to już robić w czasie festiwalu Wybrzeże Sztuki. Dlatego zaprosiliśmy dwa tytuły, które dla takich bardzo stałych, wiernych fanów, widzów teatru na pewno im coś mówią. Jest to Ulises i Termopile Polskie. Ulises przyjedzie z Teatru Słowackiego w Krakowie w reżyserii Michała Borczucha, a na Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty zabieramy widzów autokarem do Warszawy. Więc to pierwszy raz też robimy taką...
11: A, taką wyjazdową,
12: taką wycieczkę teatralną, tak, tak. I to już będzie w ramach epilogu. No duże wyzwanie, no bo to droga do Warszawy, spektakl, rozmowa z twórcami i powrót, ale no jeżeli ktoś ma ochotę, to myślę, że jest to dobra okazja, żeby...
11: Autobus się już zapełnia?
12: Tak, autobus się zapełnia, także na pewno pojedziemy, jeżeli tam żadne okoliczności losowe się nie przydarzą. Jeśli chodzi o nasz sezon, właśnie, wszystkie ręce na pokład na razie w kwestii festiwalu, ale jednocześnie toczą się już próby do 3 premier. I tak, jedna z tych premier będzie, to też jest nowość w porównaniu do tamtego roku, bo nie mieliśmy żadnej premiery w czasie Wybrzeże Sztuki, a w tym roku będzie. I będzie to spektakl Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą.
11: Brzmi interesująco, intrygująco.
12: Intrygująco, tak. Jest to spektakl chorwackiego autora Iwora Martinicia, który zresztą dzień po premierze spotka się z widzami podczas dyskusyjnego klubu teatralnego w Sopocie. Reżyseruje Wiktoria Dulak, która jeszcze studiuje reżyserię, więc mamy okazję spotkać się z jakąś perspektywą bardzo, bardzo młodej reżyserki. W ogóle bardzo, bardzo młodej grupy twórców. To jest w ogóle super, że Teatr Wybrzeże zaprasza studentów jeszcze albo bardzo świeżo upieczonych reżyserów i reżyserki do pracy, bo to naprawdę daje takie duże odświeżenie i aktorom, i widzom, i myślę, że nam wszystkim. No i to jest bardzo ciekawa opowieść, bo proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko. W sztuce para, której zostaje zadane to pytanie, ma 3 dorosłych dzieci i wybiera jedno dziecko. No i cała sztuka polega na tym, że mierzymy się z konsekwencjami tego wyboru.
11: Mocne.
12: Brzmi to abstrakcyjnie. Tak, i mocno, ale jest też przy tym bardzo dużo komizmu, no bo jak to się mówi, najśmieszniejsze są rzeczy najbardziej prawdziwe i takie, z którymi się mierzymy, więc przewrotnie syn, matka i ojciec siedzą przy stole, ale wcale nie milczą. Chociaż, no może się okaże, że jednak milczą, ale to kwestia interpretacji.
11: Warto się przekonać, prawda? Pójść
12: tak,
11: na ten spektakl.
12: Tak, myślę, że warto się przekonać. Kolejną premierą sezonu w trakcie Wybrzeże Sztuki, właściwie nazywamy to już epilogiem Wybrzeże Sztuki, będzie Podwójne życie Weroniki. I to nas czeka 17 października. I reżyseruje, myślę, że długo oczekiwana reżyserka Ewelina Marciniak, nasza etatowa reżyserka. Jest to sztuka, która jakby bierze za inspirację film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki, ale też książkę Pokój Wilhelma Tove Ditlevsen. I to właściwie to nie będzie jakaś rekonstrukcja filmu Kieślowskiego. Tak jak powiedziałam, film jest tylko jakąś inspiracją i twórczynie postanowili zbadać, co może się stać z dojrzałą Weroniką, jeśli przeżyje. Więc będzie to sztuka, która bardzo dotyka tematu sztuki i życia. Tego, czy trzeba wybrać sztukę, czy można mieć życie osobiste, prywatne, rodzinne, czy trzeba się sztuce całkowicie poświęcić, bo u Kieślowskiego trochę wychodzi na to, że się trzeba poświęcić, a jak nie, no to jest ciężko.
11: Sztuka wyboru.
12: Tak, więc będzie to też spektakl bardzo feministyczny, pokazujący właśnie to, ile kobieta musi poświęcić. Ewelina Marciniak osadziła to w świecie opery wszystko, jej doświadczenie operowe jest coraz większe i też sama sama mówi, że po prostu obserwując ten świat, to jak bardzo człowiek musi pracować nad swoim ciałem, żeby było cały czas idealne, cały czas, żeby służyło i nie odmawiało posłuszeństwa. Zwłaszcza kobietom, które właśnie chociażby rodzą dzieci, im się przepona przesuwa. To są jakieś takie tematy, które będą w tym spektaklu badane. Czyli no taki temat stary jak świat, chyba chciałoby się powiedzieć.
11: Ale ważne.
12: Myślę, że to już wchodzimy w tematy filozoficzne, ale myślę, że jakby żyjemy w takim czasie, kiedy emancypacja się odbyła. Ale trochę to wygląda tak, że staramy się zrównać kobiety z mężczyznami też pod względem biologicznym i nie zauważać na przykład tego, że trochę nasze ciała funkcjonują inaczej, że nie wiem, jakieś hormony mają wpływ na to, jak funkcjonujemy w ciągu miesiąca, jak funkcjonujemy w ogóle w różnych sytuacjach. Więc to też jest dla mnie szalenie ciekawy temat.
10: Co jest grane w Trójmieście?
11: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże.
10: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
12: A trzecia premiera, która się odbędzie jeszcze też w tym roku, 28 listopada na scenie kameralnej, no to będzie z kolei kolejna premiera, która nawiązuje do tych głośnych przedstawień Teatru Wybrzeże z przeszłości. I jest to Testament psa Ariano Suzany. Ten spektakl został wystawiony w 61 roku w reżyserii Konrada Swinarskiego. Więc no bardzo się odwołujemy do historii teatru. U nas reżyseruje ten spektakl Cezary Tomaszewski, kojarzący się z Teatrem Ruchu najbardziej i przez wielu wyczekiwany od wielu sezonów. No ale z tego, co mówi, to na razie to chyba nie będzie spektakl ruchowy tak bardzo. Testament psa to jest taka sztuka właściwie kiedyś robiona jako farsa, można ją nazwać taką przypowieścią o ludzkiej naturze nawet. No i Cezary Tomaszewski wraz z zespołem trochę na nowo będzie starał się odkryć tę historię. Mhm. Naprawdę tam umiera pies i zostawia testament, więc...
11: Chciałam podpytać o warsztaty, które będą się teraz dziać, no bo to taki sezon, kiedy wiadomo, no dzieci do szkoły, młodzież do szkoły, więc no znowu macie zajęcia.
12: Tak, no myślę, że to jest tak, że nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorośli wracają na zajęcia chętniej właśnie od września. Mhm. Mamy ofertę warsztatową podczas Wybrzeża Sztuki, nazwaliśmy to Przepływami Wybrzeża Sztuki, czyli są to warsztaty, rozmowy.
11: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże była moim i Państwa gościem.
12: Dziękuję bardzo.
11: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
10: Tydzień w Trójmieście.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn zamieszanych w zuchwałą akcję pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Do kradzieży doszło rok temu. Po kilku godzinach policja odnalazła auto na jednym z parkingów w Gdańsku. To teraz o innych służbach mundurowych. 55 nowych funkcjonariuszy zostało właśnie przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
14: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku, do 17 września, tych podań było blisko 800.
13: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych, realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
15: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
13: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Ponad 6 milionów sztuk papierosów bez akcyzy w kontenerze z Chin ujawnili funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Zgodnie ze zgłoszeniem w przesyłce miała znajdować się damska odzież. Szacunkowa wartość zabezpieczonej kontrabandy to ponad 7 milionów złotych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec gdańskiego ogrodu zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z gdańskiego zoo.
16: Na początku był troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
13: Pantka Ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
10: Istotne dla Trójmiasta.
13: Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N., znanego jako Nazar. Jest on oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Przed sądem oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Policjanci z Gdańska zatrzymali 55-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Teraz jest w areszcie, ale będzie przekazany stronie niemieckiej. Wielkie święto kina w Gdyni. W Teatrze Muzycznym odbyła się gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ta edycja zbiega się z setnymi urodzinami miasta, co podczas uroczystości podkreślała wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska.
17: Od 39 lat festiwal jest obecny w Gdyni. Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości.
13: Mieszkańcy Gdańska mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego. To na razie pilotaż. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Wsparcie finansowe będzie mogło otrzymać 110 mieszkańców Gdańska. Tymczasem ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową. Droga została oddana do użytku rok temu, a miasto, zachęcone jej popularnością, zapowiada budowę kolejnych.
18: To są przede wszystkim połączenia górnego z dolnym tarasem. Kolejny etap ekostrady, czyli dalszy ciąg w Armii Krajowej.
13: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
10: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
0: Audycja poradnicza.
11: Temat zdrowia. To taki temat, który bardzo naszych słuchaczy interesuje. Bardzo często dostaję takie zapytania, czy przypadkiem nie wiemy, gdzie za darmo zbadać słuch, albo gdzie skorzystać z zupełnie innych świadczeń za darmo w ramach NFZ-u. Były też pytania o implanty ślimakowe i myślę, że dzisiaj wychodzimy naprzeciw tym wszystkim, których ten temat interesuje, albowiem są dzisiaj ze mną dwie gościnie, które witam bardzo serdecznie. Witam panią Karolinę Rusinowicz.
19: Dzień dobry.
11: Pani Karolina jest surdologopedką z Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku.
19: Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu PZG Gdańsk.
11: No i teraz mamy jasność. Ja bardzo dziękuję. Oraz witam panią Annę. Witam pani Anno. Pani jest pacjentką tegoż ośrodka. Jaka jest pani historia? Jak to się stało, że trafiła pani w to miejsce?
20: Ja jestem seniorką. 15 lat wcześniej, a może jeszcze trochę wcześniej, jakbym odczuwała ubytki słuchu. I już nosiłam aparaty słuchowe. Ciągle trzeba było je zmieniać trochę na wyższe, bo ubytki postępowały, a aparaty też są coraz nowsze i oczywiście dawały to do jakiegoś momentu jakiś komfort tego słyszenia, ale potem już przestawały dawać ten komfort. Trzeba było jakoś szukać jakiejś pomocy innej i oczywiście wiedziałam, że w Kajetanach robią implanty ślimakowe, ale nie wiedziałam naprawdę, że u nas w Gdańsku.
11: Prawda.
20: To był i tak długo zwlekałam, bo może bym pojechała, ale ponieważ z racji tego, że ja jestem również inwalidką oczną i sama się nie poruszam, więc musiałabym angażować rodzinę, żeby ze mną tam do tych Kajetan jeździła. To tak odwlekałam, a jak okazało się, że tutaj, no to jest blisko i mogę dużo rzeczy sama załatwić, tak? No bo tu jest mój teren, to ja się lepiej, bezpieczniej czuję na swoim terenie. Wzięłam skierowanie od pani doktor z pierwszego kontaktu do gabinetu audiologii, tak? No i pan doktor nawet od razu powiedział, że już większe aparaty to już nie, trzeba będzie implant, ale zrobimy wszystkie badania. Czy w ogóle pani się zakwalifikuje, bo to jeszcze nie każdy, kto tak musi się zakwalifikować. Tych badań było bardzo dużo, ale Powiem szczerze, że bardzo to sprawnie poszło. Trzeba było się spotkać właśnie z urologopedą i z psychologiem. I te wszystkie opinie, te badania, plus tu opinie tam o państwa, miały zakwalifikować do operacji. No i zostałam zakwalifikowana do tej operacji. U doktora to już nawet wybrany miałam kolor. Profesora wszystko mi powiedział, jak to będzie wyglądać, jak to z dwóch części. Naprawdę wszystko bardzo dokładnie wiedziałam, jak to będzie i czekałam na kolejkę.
0: Audycja poradnicza.
11: To, co ważne tutaj, tak poradnikowo, co by brzmiało, jeśli aparaty już nie spełniają swojej roli, to wtedy warto pomyśleć o implancie ślimakowym. Koniecznie. Gdzie to wszystko znaleźć? To już pani nam pięknie wytłumaczyła, że mamy w Gdańsku miejsca, które się warto udać i specjalistów, którzy się tym zajmują.
20: Miejsca świetnych specjalistów, naprawdę oddanych. Zarówno tak samo jak zespół, który nas prowadzi dalej, bo tam są psycholodzy i surdologopedzi, to którzy nam prowadzą te zajęcia, przemiłe całe towarzystwo, naprawdę. I tak się czuje człowiek serdecznie, miło.
11: Rehabilitacja jest za darmo.
20: Tak.
11: I zabieg też jest za darmo, wczepienie implantu ślimakowego.
20: No, jestem pełna uznania i tak jakbym chciała, bo ja wiem, wszyscy narzekamy na służbę zdrowia, bo wiadomo. Ale muszę powiedzieć, że jak ktoś jest zakwalifikowany, tak, i że to w Polsce nawet robią taki zabieg. To są bardzo drogie zabiegi. I teraz sam zabieg prowadzenia implantu, potem procesor, tak? I cała potem rehabilitacja, bo tak jakby nikt nie liczy, że tego to nam się, to nam, i to robią nam, fundusz to robi, tak? Przez fundusz nic to nie kosztuje, tylko moja dobra wola, żebym poszedł to zrobić.
11: Ale jak na panią patrzę, pani Anno, to w ogóle po prostu promienna, energetyczna, piękna, żywiołowa kobieta. Widać, że pewnie pani zawsze taka była, tak podejrzewam, ale widzę, że ten implant dodatkowo wniósł coś takiego ważnego. W życie pani.
20: Tak, powiem tak, że ja odżyłam przy tym implancie usznym, bo ja też od 25 lat jestem oczną inwalidką, tak? Jakoś sobie już radziłam, ale jak straciłam słuch, to nawet do mojego ulubionego okulisty mówię, że głuchota jest gorsza. Ale teraz byłam w La Scali na operze, którą to było moje marzenie jeszcze pojechać, no ale trzeba było mieć słuch.
11: Właśnie tutaj ważne rzeczy padają, proszę państwa. Nie czekajmy z tym do końca, nie bójmy się tych aparatów słuchowych, tak jak pani Anna tutaj podkreśla, realizujmy swoje marzenia, wysłyszmy pięknie ten świat, po prostu.
20: Dlatego zachęcam, że po prostu, no bo życie jest piękne, ile możemy skorzystać, to skorzystajmy. Teraz mamy tak wiek przedłużony, po prostu, no to jeszcze ta emerytura taka długa, to chociaż od czasu do czasu, żeby sobie sprawiać jakąś radość.
11: Oczywiście.
20: A jak nie mamy słuchu czy wzroku, to nam trudno sprawiać tą radość, no to chociaż to jedno uszy wymieniają, chociaż jedno dadzą, a jest super. Ja po prostu, dlatego ja tam dziękuję doktorowi Tryciakowi i tym wszystkim, całemu zespołowi i tutaj tym paniom, które teraz nas ćwiczą, tak, są pełne oddania. Tam naprawdę taka wspaniała atmosfera jest. Każdy jest bardzo życzliwy, uczymy się fajnie. Dlatego uważam, że to są naprawdę sympatyczne spotkania. Ja nawet z przyjemnością chodzę, bo ktoś pomyśli, o Jezu, czy coś, a no co człowiek ma robić? No, inwestuje jeszcze trochę w siebie.
11: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja mówię, nikt chyba dzisiaj tak nie przekona naszych słuchaczy jak pani. Specjaliści, prawda, czy dziennikarze mogą o pewnych rzeczach mówić, często je powtarzać, coś podkreślać, ale nikt tak nie przekona jak osoba, która sama czegoś doświadczyła, prawda?
20: Ja też swoim tłumaczę już nawet teraz i mówię, zobaczcie, już słyszę, tak? To jest bardzo dużo. Kiedyś w samochodzie z synem, jak jechałam, no to nie mogliśmy rozmawiać, bo dla mnie to już nie było. Przy stole rodzinnym, no to tylko najwyżej z jedną osobą. Ktokolwiek do mnie coś mówił, to ja mówię, spokojnie, jeszcze nic nie mów, bo nic nie słyszę. Musiałam usiąść blisko, ktoś do mnie mówił bezpośrednio. Musiałam się bardzo skupiać. No, jeszcze oczywiście droga przede mną, bo to nie jest jeszcze tak, że jest idealnie. Bo okazuje się, że na przykład jestem w restauracji na obiedzie, to niestety, to nie jest cisza domowa, że ja wyłączę telewizor i siedzimy sobie w czwórkę i rozmawiamy i ja już wtedy słyszę, ale w restauracji nie.
11: Szum.
20: Dlatego tylko, że tam jest zewsząd, a tu leci muzyka, a przy każdym stoliku ktoś mówi. I to odbiera. Ja wiem, że musiałaby może częściej być, bo mózg musi się nauczyć odrzucać to, co jest mi niepotrzebne.
11: Ja myślę, że pani tu już jest specjalistką, jak tak słucham, prawda?
20: Tak. Ja tak opowiadam może bardzo dokładnie.
11: Super.
20: Jeżeli ktokolwiek by chciał usłyszeć, że to nie jest tak od razu, że idę do okulisty i optyk mi montuje, zakładam okulary i ja czytam. A to wcale tak nie jest, tak? To jest dłuższy proces i na to trzeba psychicznie być przygotowanym i trzeba sobie na to dać czas i spokój. A potem dopiero jak ten procesor się zakłada, to dopiero się zaczynają klocki.
11: No właśnie, pani Karolino. Pani jest zadowolona z pacjentki, bo pacjentka jest bardzo zadowolona z państwa. Słyszę.
2: Tak, no my sobie te klocki już razem układamy potem. Właśnie jestem bardzo zadowolona z tej naszej wspólnej budowli, którą tutaj sobie budujemy.
11: No właśnie, co jest takie ważne w rehabilitacji pacjentów, którzy są po wszczepie?
2: Pani Ania jest bardzo zmobilizowana, bardzo systematyczna. Też bardzo długo nosiła już od początku procesor. To też nasi inżynierowie wiedzą, widzą, ile pacjenci noszą procesor i mimo tych szumów, tych dodatkowych dźwięków, bo tak jak pani Ania mówiła, na początku słyszymy wszystko, co się dzieje dookoła, a my się uczymy kierować naszym słuchem tak, właściwie uczymy mózg, żeby się skupiał na tych konkretnych dźwiękach, na których nam zależy. Czyli na przykład nie zwracamy już potem uwagi na brzęczącą lodówkę w tle, tylko skupiamy się na rozmowie.
11: Bardzo ważne rzeczy, tak? Ale to jest jakby wpisane w ten proces tego, co pani mówi, że na początku może nas trochę to przerazić,
2: tak,
11: ten świat dźwięków, ale z czasem po prostu to wszystko łagodnieje i zaczynamy rozumieć mowę i te dźwięki w tle już nas tak nie irytują. Taka rehabilitacja osoby po wszczepie implantu ślimakowego czy jakiegokolwiek innego implantu?
2: Minimum rok. To też tutaj jest pani Ania pacjentką dorosłą, także już ma mowę rozwiniętą. Tutaj
11: tak,
2: tylko jest trening słuchowy. Tak. Więc około roku. My tak stawiamy na takie około 2 lat. To zależy od osoby, czy były jakieś powikłania, też od intensywności rehabilitacji, też od tego, jak tutaj pani Ania mnie niejednokrotnie zaskoczyła na wcześniejszym już etapie, kiedy się spotykała, to pani Ania mówiła, że była na jakimś koncercie, była w kinie, czyli dużo, dużo dostarczała sobie nawet też poza zajęciami i takim typowym treningiem, dostarczała sobie tych bodźców, tych sygnałów dźwiękowych w różnych warunkach, nie tylko tych gabinetowych. Też uczestniczy pani Ania w zajęciach grupowych, to też są troszeczkę inne, nawet łatwiejsze czasem są ćwiczenia same, ale są inne warunki tutaj słuchowe, inne skupienie uwagi słuchowej, pamięć słuchowa, inne rzeczy się ćwiczy tutaj.
11: I rozumiem, że to jest ten trening słuchowy, który pani Karolino prowadzicie.
2: Tak, dokładnie. Co prawda w warunkach gabinetowych, ale dzisiaj potwierdzam, że idąc tutaj razem do studia, też rozmawiałyśmy w ruchu ulicznym, przy ruchu ulicznym, przy tych dźwiękach ruchu ulicznego, może tak? I
11: już sobie trochę.
2: Tak, już bardzo dobrze sobie pani radziła.
11: No świetnie. Pani Karolino, czy wszyscy pani pacjenci są takimi pozytywnymi, fajnymi gadułami?
2: Moi tak.
11: No to pogratulować.
2: Moi pacjenci są najlepsi na świecie.
11: Pogratulować, bo to właśnie o to chodzi w tej całej rehabilitacji, żeby ta komunikacja się tak rozwijała, tak? Żeby człowiek miał tą swobodę komunikowania się po prostu w różnych sytuacjach.
2: Chociaż też tutaj chciałabym zaznaczyć, że pani Ania tutaj jest takim wzorcowym faktycznie pacjentem i też wewnątrz z determinacją i z motywacją do rehabilitacji i też no, nie było tutaj u pani Ani powikłań. Czasem się drobne rzeczy zdarzają, dlatego też my ten czas rehabilitacji mówimy od razu o tych około 2 latach, bo no, zdarzają się takie momenty, że gdzieś tam tak naprawdę ta uwaga słuchowa, to w sensie słyszenie dają nam lekarze, a my tutaj się uczymy słuchać, troszkę nam dłużej zajmuje z różnych względów, ale tak, wszystkich mam wspaniałych po prostu. Chciałam zaznaczyć, że my tutaj mamy bardzo dobrą współpracę ze szpitalem z Kopernikusem. Właśnie jest to połączenie tej kwalifikacji samego zabiegu i potem rehabilitacji, że ci nasi pacjenci są w takim, może to brzydko zabrzmi, ale w takim zamkniętym jednak obiegu. Połączenie stricte medycznej strony i tej rehabilitacji. To jest dosyć niespotykane nawet w Polsce, żeby było to tak połączone i był taki przepływ pacjentów, informacji i specjalistów w jednym miejscu.
11: To było bardzo energetyczne, miłe spotkanie.
2: Dziękujemy.
11: Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wyniosą z tego dużo dobrego.
20: Teraz każdemu mówię, noś aparaty, a poza tym idź do audiologa. Im szybciej, tym lepiej.
11: Przypomnę tylko, że moimi gościniami były pani Anna i pani Karolina Rusinowicz, nasza wspaniała surdologopedka gdańska. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Audycja poradnicza.
10: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
11: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking.
10: Czas wolny w Trójmieście.
11: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
11: Kto jak to, ale wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
1: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
11: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
1: tak,
11: mówię?
1: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego. Stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
11: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
1: Tak, jak najbardziej.
11: Psa.
1: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami, albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie obok w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
11: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
3: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli od 10 lat. Rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
11: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
1: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
3: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
11: Czy niekoniecznie.
3: Nie można popełnić żadnych błędów.
11: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
3: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, bo nie wiem, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie.
10: Czas wolny w Trójmieście.
11: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
3: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej, takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
1: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mając tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
3: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy za granicą i to od wielu, wielu lat. A dog trekking, no to jest rzecz, bieganie czy chodzenie z psami na orientację, dosyć masowy sport, można powiedzieć rekreacja, no bo nie jest to dyscyplina olimpijska, ale połączenie pasji do przyrody, do zwierząt z aktywnością fizyczną. No, odbywają się różnego rodzaju rajdy, biegi na orientację.
11: Właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby popróbować tej przyjemności ze swoimi dziećmi, ze swoimi psami, wyjść z domu. Ale tak jeszcze chciałam Was zapytać, bo spotkaliśmy się, a to już dziesięciolecie będziecie obchodzić swojej działalności, prawda? Także wszystkiego najlepszego, gratuluję. Jest to taki czas podsumowań trochę, tak?
1: Na pewno.
11: Jaki dużo to był dla Was czas właśnie?
3: Nas zaskoczyło dużo rzeczy. W sumie tak naprawdę nie przewidzieliśmy do końca. Trochę, no mieliśmy oczywiście pewien plan. 10 lat temu prowadziliśmy równoległe działalności, które były jakby trochę obok siebie. Potem to połączyliśmy, no bo te moje psy biegały też w różnego rodzaju imprezach takich sportowych, maszerska wyrypa, bieganie długodystansowe, no cały zaprzęg, trochę turystyki takiej też. Potem to bardziej poszło w edukację, w aktywność fizyczną i tak coraz bliżej, że tak powiem, temu, co równolegle robiła Sylwia ze swoimi klientkami.
1: No tak, a moja działka z kolei motywowanie ludzi do aktywności, dbania o swoje zdrowie, no i w pewnym momencie tak kliknęło, że dobra, no to spróbujmy i ludzi, i psy, czyli Bartka działkę związaną z zaprzęgowcami i moją działkę związaną z aktywnością fizyczną, no połączmy i ten dog trekking dosyć fajnie wtedy złapał. Rzeczywiście od początku działania Step Out to sobie tam funkcjonowało.
3: Przyszło to samo z poleceń i powiem szczerze, że nie jesteśmy jakoś bardzo znani w mediach społecznościowych. Nie mamy kanału na YouTubie i szczerze mówiąc na tego Instagrama czy na Facebooka to wrzucamy bardziej jakieś takie migawki pamiątkowe, żeby ludzie sobie zobaczyli. W ogóle nam to nie jest potrzebne, ale te polecenia, opinie, które dostajemy od klientów, są dla nas najważniejsze. Przez te 10 lat nie złapaliśmy jeszcze ani jednej negatywnej, więc...
4: Super, gratuluję.
3: Odpukać, ale to jest dla nas olbrzymia satysfakcja.
1: Te opinie nam dużo dają też takie motywacyjnie do dalszych działań, do tego, żeby to robić, że jednak widzimy, że to ma sens. Każde hasło od dziecka, że było super, to była najlepsza wycieczka, czy też klienci, którzy wracają, gdzieś tam koło nas są, razem ze mną ćwiczą, razem ze mną są na zajęciach, czy na weekendach fitnessowych, czy chociażby na tych dog trekkingach. I to jest takie fajne, bo to sprawia, że to, co robimy, ma fajny oddźwięk, jest potrzebne i daje nam takie, dobra, to jedziemy dalej.
4: Takiej energii do kolejnych działań.
3: No, a spotkania z psami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z osobami dorosłymi w takim domu opieki dziennej, osoby niepełnosprawne. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ widzimy, jaki jest oddźwięk, jaka jest wdzięczność ze strony ludzi po takich zajęciach, na przykład z logoterapii edukacyjnej, więc nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co się w życiu robi, a ta praca, nie ukrywam, to jest chyba coś, co najbardziej w życiu odczuwam, że jest to coś dobrego i pozytywnego, co możemy w tych trudnych czasach, gdzie wszyscy borykają się z różnymi problemami, też w edukacji, widzimy pewne problemy i to, co robimy, to jest naprawdę dobre.
4: Też pasja sama się obroni, bo jak ktoś coś robi szczerze, z pasją, ludzie to zauważają.
3: Ale też do tego się przygotowaliśmy.
4: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
3: Dziękuję.
4: Dziękujemy.
10: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
21: Audycja rozrywkowa.
4: Ktoś z Państwa będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat Gdańska w naszym radiowym quizie.
22: Witam oczywiście słuchaczy w Gdańsku i zapraszam na nasz quiz dotyczący naszego pięknego miasta. Czasem pytania są bardzo łatwe, a czasem no niestety troszeczkę trzeba pogłówkować, ale chyba warto. No to czas przedstawić uczestniczkę, czyli panią Monikę, którą witam serdecznie. Pani Moniko, jest pani, mam nadzieję, tak? Słyszymy się?
23: Jestem, tak. Dzień dobry.
22: Dobrze, dzień dobry. Pani Moniko, pani jest rodowitą gdańszczanką, czy dopiero od niedawna w Gdańsku? Jak to jest?
23: Dopiero od niedawna. Przyjechałam tak mniej więcej pół roku temu do Gdańska i przeprowadziłam się tutaj razem z moim chłopakiem, który właśnie jest z kolei rodowitym gdańszczaninem.
22: Rozumiem, czyli podejrzewam, że on pokazuje pani miasto, tak?
23: Tak jest, dokładnie.
22: Dużo już pani widziała, czy jeszcze za mało pani zdaniem?
23: Myślę, że widziałam sporo, ale na pewno jeszcze dużo przede mną.
22: No dobrze, mam nadzieję, że niektóre pytania będą jakąś taką inspiracją, które miejsca warto zobaczyć jeszcze w Gdańsku, jeżeli jeszcze tam pani nie była. No to co, chyba możemy zaczynać, prawda? 5 pytań przed panią, będę trzymać mocno kciuki. Oczywiście mogą być pomyłki, mogą być skuchy, to też dopuszczamy. Tutaj liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa. Pytanie pierwsze, pani Moniko, brzmi, jak nazywa się gotycka bazylika w Gdańsku, będąca jednym z największych kościołów ceglanych na świecie, więc mamy się czym pochwalić. Czy to Katedra Oliwska, czy Bazylika Mariacka, czy może Kościół Świętej Katarzyny?
23: O super, tutaj na pewno znam odpowiedź. Myślę, że to będzie Bazylika Mariacka.
22: Jasne, tak, to oczywiście Bazylika Mariacka. Kościół Mariacki jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie, właśnie zbudowaną z cegły, więc trzeba się tym chwalić. I podejrzewam, że dlatego też między innymi wiele osób, które przyjeżdża do Gdańska, właśnie zwiedza tę bazylikę. No to drugie pytanie. Który polski król odzyskał Pomorze Gdańskie w 1116 roku? To nie jest łatwe pytanie. Czy to Bolesław Chrobry, czy Bolesław III Krzywousty, czy może Kazimierz Wielki?
23: To już faktycznie troszkę trudniejsze pytanie. Muszę się chwilkę zastanowić.
22: To co, to będzie strzał w ciemno? Bolesław Chrobry, Bolesław III Krzywousty, Kazimierz Wielki. 1116 rok, ten rok może tu pomóc.
23: Myślę w takim razie, że to będzie chyba Bolesław Krzywousty.
22: No, oczywiście tak, no bo na Kazimierza za wcześnie, a na Chrobrego za późno. Tak, jasne, oczywiście. No to teraz trzecie pytanie, piątka z historii. Pytanie trzecie brzmi, która z bram w Gdańsku jest uważana za jedną z najpiękniejszych? Dodam tylko, że prowadzi na długi targ. Czy to jest Brama Wyżynna, czy Brama Złota, czy może Brama Zielona?
23: o tutaj też będę wiedzieć, to będzie na pewno Brama Złota.
22: Tak, to jest Brama Złota. Jest w ogóle taka ciekawostka z nią związana, bo zwykle bramy pełniły kiedyś funkcję obronną, a ta brama pełni tylko i wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Stąd może właśnie najpiękniejsza, prawda? Bo tak na to położono nacisk. No dobrze, no to teraz pytanie czwarte, coraz bliżej końca. Kto był pierwszym biskupem, który przybył do Gdańska w 997 roku? Więc tu też historia. Czy to był święty Stanisław, święty Wojciech, czy święty Otton?
23: No to tutaj też chyba będzie strzał.
22: Tak.
23: Czy to będzie święty Stanisław?
22: Nie, ja myślałam, że tutaj pani będzie wiedziała. Święty Wojciech przybył oczywiście tam, żeby krzewić chrześcijaństwo wśród Prusów. Także to był święty Wojciech. No ale to tylko jedna skucha. Nie przejmujemy się tym, bo przed nami jeszcze jedno pytanie. I ja myślę, że tutaj akurat to pytanie takie na dokładkę jest bardzo proste, bo brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym celem wycieczek rodzinnych i oferuje wiele atrakcji dla dzieci. Z tego, co pani mówiła, jeszcze z narzeczonym, pewnie jeszcze państwo dzieci nie mają, ale warto zawczasu się w tą wiedzę, warto mieć taką wiedzę. Czy to Centrum Hevelianum, czy może Europejskie Centrum Solidarności, czy Muzeum II Wojny Światowej, jak to jest?
23: O, tutaj też faktycznie będę wiedziała, to będzie Centrum Hevelianum i faktycznie w nim jeszcze nie byłam.
22: No to warto się wybrać, bo to jest miejsce i dla dorosłych, i dla dzieci. Tam nie tylko można się spotkać z historią, tam na przykład jest taka ciekawa rzecz, wehikuł czasu, człowiek i pocisk. Brzmi intrygująco, o, prawda?
23: Tak jest.
22: Jest też wehikuł czasu, zabawy z historią. Są wystawy interaktywne, na przykład taka związana z różnymi fizycznymi doświadczeniami, zatytułowana z energią, więc zdecydowanie tam warto pójść, ale ja myślę, że te dwa pozostałe, nie wiem, czy pani jeszcze była, ale Muzeum Wojny Światowej znakomite i zawsze też przedstawia coraz to nowe wystawy, bardzo dba o to, żeby ta właśnie ta ich propozycja wystawowa była bardzo na czasie i taka bardzo interesująca. No i Europejskie Centrum Solidarności, no to samo się rozumie, prawda, że tam też warto to miejsce odwiedzić. Była już pani w którymś z tych miejsc?
23: Byłam w obu i oba bardzo polecam. Bardzo, bardzo ciekawe wystawy i bardzo dużo czasu też tam można spędzić i się mnóstwo rzeczy dowiedzieć.
22: Tak, i się człowiek w ogóle nie nudzi. Mam nadzieję, że się pani nie nudziła. Zdobywa pani oczywiście gadżety radia, bo była tylko jedna skucha. 4/5, znakomity wynik pani Moniko, więc gratuluję serdecznie.
23: Super, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
22: Dziękuję, pozdrawiam gorąco. Proszę pozdrowić koniecznie swojego chłopaka gdańszczanina, a słuchaczy radia, słuchaczy z Gdańska, z Trójmiasta oczywiście zapraszam na kolejny quiz z bardzo ciekawymi pytaniami dotyczącymi Gdańska. Można się, proszę państwa, dzięki temu też czegoś nauczyć.
0: Audycja rozrywkowa.
5: Gry planszowe. Wielu z nas je docenia i chętnie po nie sięga w długie jesienno-zimowe wieczory.
10: Co jest grane w Trójmieście?
5: Zapraszam państwa na spotkanie z moimi gośćmi z głowy pełnej przygód. Czym ta głowa jest tam ponabijana? Skąd w ogóle wzięła się ta inicjatywa i do czego ona prowadzi?
3: No jeśli chodzi o sam logotyp i wygląd naszej inicjatywy, chcieliśmy jakby zawrzeć jak najwięcej kwestii w jednym obrazku. Mamy obrazek, który pięknie pokazuje tą wybuchającą głowę pełną kości, którymi rzucamy przy okazji naszych rozgrywek. No i głowa pełna przygód, że te pomysły skądś wychodzą. To wszystko, całe rozgrywki naszych gier fabularnych dzieją się w naszych głowach i my je tylko wyłącznie przekładamy formą narracyjną na stół, przy którym siedzimy.
6: Wspólna pasja zdecydowała, że stwierdziliśmy, właściwie Michał z resztą, bo ja dołączyłam później, stwierdzili, że założą inicjatywę, w ramach której będą dzielić się swoją pasją z innymi, zarażać innych tym, w jaki sposób lubią spędzać wolny czas, w jaki sposób lubią się rozwijać, no bo jest to bardzo kreatywne zajęcie. Wydaje mi się, że całkiem dobrze to idzie.
5: Ktoś zawsze musi zrobić ten pierwszy krok, czyli zaszczepić w nas tę pasję, a gry planszowe to jest coś fantastycznego. Jak wiemy, na rynku mamy coraz więcej możliwości. Kiedyś to był tylko prosty Chińczyk na przykład, a w tej chwili mamy gry dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i różnego rodzaju kombinacje. Państwo jesteście zwolennikami gier fabularyzowanych, prawda?
3: Tak, zgadza się. Tak jak już zostało wspomniane, gry planszowe, to można by je w jakiś sposób przyrównać do gier fabularnych, aczkolwiek w większości przypadków nie posiadamy tutaj żadnej planszy. Nie mamy tutaj żadnych swoich pionków. Mamy swoją kartę, na której tak naprawdę mamy opisane, kim w danym momencie jesteśmy, jaką postać, jaką rolę odgrywamy. I mamy jedną osobę, która tak naprawdę, można by powiedzieć, nie bierze udziału w rozgrywce jako postać, tylko jest tym narratorem, tak zwanym mistrzem czy mistrzynią gry. I to jest osoba, która rzeczywiście pełni funkcję tutaj światopoznawczą dla wszystkich. Też przedstawia wszystko, co się dzieje, żeby pozostali gracze czy graczki mogli sobie wyobrazić w głowach po prostu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko przebiega. Ta osoba jest osobą, która przedstawia świat. Gracze na niego reagują w jakiś sposób, podejmują decyzje zgodnie ze swoimi postaciami i ponownie wraca to do takiego mistrza gry i on reaguje na to, co oni działali dalej, jakby pchając ich dalej w jakąś przygodę, osadzone w przeróżnych realiach. Tutaj jakby gry fabularne nie zamykają się w jednym świecie, jest ich

Seal w Radiu Złote Przeboje. W naszych wiadomościach o 9 za niecałe 3 minuty o wielkim sukcesie polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, ale szczegóły w tej sprawie już za chwilę.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 czas na wiadomości.
6: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
7: Brakuje słów, myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
8: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
6: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
9: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
6: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną. Nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku.
11: Radio Złote Przeboje.
5: Tym Mistrzostwem Europy siatkarze to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne warmińsko-mazurski czek turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Wiejskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Reklama.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25-16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3-1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather blame. Niecałe 3 minuty i będzie 10:00. W naszych wiadomościach już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa. Tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy

0: ręki. Skup książek Tezeusz, telefon 728 809 117. Więcej na skupteseusz.pl.
1: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
5: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
6: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
5: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
7: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
5: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. I sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rockowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

w Radiu Złote Przeboje. Teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. A teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym, jak była karierą zmęczona. Ale odpoczęła 2 lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając 2 płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: QNS w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z duetami. No to przed nami Peter Gabriel i Kate Bush we wzruszającej balladzie, do której natchnęła żona Gabriela. Zobaczyła artykuł w gazecie o kobiecie, która wyskoczyła z ogromnego bloku z dzieckiem. Dała artykuł Peterowi, a ten napisał Don't Give Up. Jak powiedział Gabriel, głównym przesłaniem utworu jest to, że radzenie sobie z porażką to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakich musimy się nauczyć. Ponieważ była to opowieść o wsparciu mężczyzny przez kobietę, to do utworu trzeba było włączyć żeński głos. Kate Bush nie była pierwszym wyborem Gabriela. Były wokalista Genesis przyznał, że najpierw chciał duetu z Dolly Parton, ale ta odmówiła. Chyba dobrze, że padło na Bush.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Co za dzień?
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
19: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, najnowszy międzynarodowy ranking uprzejmości, czyli zestawienie, w którym wybierano najmilszych, najsympatyczniejszych obywateli państw. I wiecie, na którym są Polacy? Na 6. miejscu. Na czele oczywiście przegrzeczni Japończycy, dalej dwa kraje skandynawskie, Norwegia i Szwecja, potem Kanadyjczycy, Amerykanie i Polacy właśnie. No, miła ta wysoka pozycja. Czy zaskakująca? To już każdy sobie sam oceni. A w rankingu rozśpiewanych narodów to byśmy też na pewno byli wysoko. Niektórzy pewnie teraz sobie zanucą z Ryszardem Rynkowskim.

0: Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta. I po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
11: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki od

0: znalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju, ruch i radość dla biegaczy, utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. Sześć osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
1: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o trzech zabitych i czterech rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a dwie osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam dwie osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz dwoje nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
0: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski. Spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
2: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
0: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne rendezvous ze złotymi przebojami, z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo rendezvous, no to na dobry początek kombi.

Po latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt. Płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins i jego słynny kawałek Danger Zone. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
0: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
2: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
16: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
16: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.

Kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson, takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

0: trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
2: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk. Trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta.

0: Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
1: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
0: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Liliana Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

Irlandzki boysband, który miał zagrozić na szczytach list przebojów w grupie Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. To Boyzone, ale jeden z ich członków do dziś robi wielką muzyczną karierę. Mam nadzieję, że jego głos rozszyfrowaliście bez problemu. To oczywiście Ronan Keating, a w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która dała nam się poznać również jako aktorka. Doskonale ją pamiętacie choćby z filmu Ochroniarz. To Whitney Houston.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: O małe włosy, a ta piosenka trafiłaby do kosza jakoś tak liderowi tego zespołu. Nie podobał się ten numer, dopiero przekonał go gitarzysta zespołu Richie Sambora, który powiedział: ej, stary, to może być niezły przebój. No i do dziś cieszy nasze uszy It's My Life Bon Jovi w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 14. Jeśli kochacie piosenki tego zespołu, taki jak choćby ten...
1: Każde pokolenie.
0: Bo taki mega przebój. To słynny ślad zespołu Kombi. Jeśli jesteście wielkimi fanami tego zespołu, no to musicie koniecznie powalczyć o bilety na ich koncert, który odbędzie się 18 października w katowickim Spodku. To Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat na scenie w specjalnej trasie koncertowej Królowie Życia. Aby zawalczyć o te bilety, wystarczy teraz tylko kliknąć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste pytanie, z czym kojarzy się wam Królowie Życia, a później już czekać na nasz telefon. Jutro po godzinie 18 pierwsze bilety na koncert do katowickiego Spodka trafią w wasze ręce. A w Radiu Złote Przeboje teraz gwiazda, której wizerunek w latach 80. widniał na opakowaniu sprayu do włosów. Przed wami Sandra.

0: Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie, jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 728 809 117. Więcej na skupteseusz.pl.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok-Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
15: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to

0: chyba nawet nasza.
1: Tak?
0: Prezentacja Polski, tak.
1: Długo już czekacie?
2: No z godziny czekamy.
0: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
2: Lot Gold.
0: Lot Gold właśnie, tak.
1: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
3: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
4: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
1: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
5: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robił.
6: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22 stopni.

3 minuty po godzinie 15. To jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim, no to wy biegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek. T-Love i Warszawa.

urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. Yeah.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne Warmińsko-Mazurski Czek Turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
15: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: Ci panowie z Media Expert.
15: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten to Gazebo w Radiu Złote Przeboje.

0: Mall Szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale na tle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę. A 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media

0: Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence. Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

0: Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
12: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
13: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
14: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
11: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
15: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
11: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

0: Pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje. Podczas tego niedzielnego popołudnia, no, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy. Kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
15: To co, przekonałem cię?
14: A jak?
15: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśń ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak?
1: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

Tak mi się wydaje, że teksty tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie. To dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Reklama.
11: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Nie żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
13: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
14: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
13: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
12: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
15: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
12: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Pogoda.
19: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
17: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik.

0: pasażerski, działający od 25 lat.
1: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośniej teraz z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: W Media

Oj, są tacy artyści, takie zespoły, które chciałbym kiedyś się zobaczyć na żywo i mimo, że było wiele okazji, no to człowiek się nie wybrał. I tak jest w przypadku zespołu Depeche Mode, więc liczę, że panowie w którymś roku będą w Polsce i wtedy już nie odpuszczę. Przed chwilą Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, teraz zmiana klimatu. Lata 80. akurat w nich zostajemy, ale przenosimy się do świata disco, Italo Disco i do człowieka, który chyba jest najbardziej godnym reprezentantem tego gatunku, czyli Savage i Only You w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje. Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość. Grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek. To po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa. Będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5.

0: skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę?
0: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.
11: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
13: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
14: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś czy kartę do głosowania wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
13: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
12: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
15: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
12: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
16: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
12: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września. Słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Sternaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Muńkiem Starszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także kombi i kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboje. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no... Wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz. I w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Monika Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale ja nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. I nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo, i to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie fale, to już i reggae, i punk, nie? I zimna fala, Made in Poland, Varieté. To nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: No te czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal, chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi po prostu się przewalało. Cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało. Kotłowały się dziewczyny z chłopakami, ale też u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot. Ale wszystko jednak byśmy byli jedną rodziną. I pamiętam Desertera koncert, tam był wtedy konflikt elektorski.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne warmińsko-mazurski czek turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media

0: głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu na jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to
1: mamy
0: krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jesień to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Skorzystaj z warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. Czek o wartości 300 zł stanowi dopłatę do pobytu obejmującego minimum 2 noclegi. Szczegóły programu na stronie czekwarmiamazury.pl. Nie czekaj, tej jesieni wybierz Warmię i Mazury. Zadanie publiczne warmińsko-mazurski czek turystyczny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.
4: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłania.

0: to jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu. A więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i tak właściwie na nie czekają.
2: Tak.
1: Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane...
2: Na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: odrobina rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboje, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów, bo może do takiej trójki, zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność. I wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. Bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy!

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Styczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. I obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
2: Ciekawie się zapowiada, jeśli chodzi o te premiery w najbliższym czasie.
3: Proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko.
2: Gdański Teatr Wybrzeże ruszył z nowym sezonem. O tym, co ciekawego dziecię będzie na scenach w Gdańsku, Sopocie i Pruszczu Gdańskim, porozmawiam z panią Moniką Mioduszewską. Edyta Stańczyk, bardzo się cieszę na to spotkanie i zapraszam serdecznie.
1: Co jest grane w Trójmieście?
3: Mamy już 80 lat.
2: Ojoj, to wszystkiego najlepszego, najszczersze życzenia.
3: Dziękuję bardzo w imieniu całej braci.
2: To nam się tu sypnie, bo z tego co wiem, to w przyszłym roku Teatr Miniatura będzie swoje 80. urodziny
3: też obchodzić. No właśnie, więc już takie wiekowe te teatry nam się robią. Więc tę pamięć doświadczeń przenosimy na cały sezon i cały sezon 2026-2027 będziemy świętować pod hasłem tej pamięci doświadczeń, co też oznacza, że będziemy nawiązywać w premierach, które przygotowujemy, w spektaklach zaproszonych na Wybrzeże Sztuki, do tych najgłośniejszych przedstawień, które w tej 80-letniej karierze Teatru Wybrzeże jakiś swój ślad zaznaczyły.
2: Bo rozumiem, że to dotyczy i spektakli, i tych części warsztatowych również.
3: Tak.
2: Jakby całościowo do tego podchodzicie.
3: Całościowo do tego podchodzimy. Na pewno w całym tym sezonie 80-lecia będziemy też zapraszać widzów do działań warsztatowych, które też będą jakoś pracować z ich wspomnieniami na temat teatru. Teatru Wybrzeże oczywiście, więc będzie sporo takich okazji, żeby się podzielić wspomnieniami, spotkać się z ludźmi, którzy mają może podobne. Więc ten sezon 80-lecia będzie takim sezonem, w którym nawiązujemy do tego, co się działo wcześniej w teatrze, do tych głośnych premier i zaczynamy to już robić w czasie Festiwalu Wybrzeże Sztuki. Dlatego zaprosiliśmy dwa tytuły, które dla takich bardzo stałych, wiernych fanów, widzów teatru na pewno im coś mówią. Jest to Ulises i Termopile Polskie. Ulises przyjedzie z Teatru Słowackiego w Krakowie w reżyserii Michała Borczucha, a na Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty zabieramy widzów autokarem do Warszawy, więc to pierwszy raz też robimy taką wycieczkę teatralną. Tak. I to już będzie w ramach epilogu. No duże wyzwanie, no bo to droga do Warszawy, spektakl, rozmowa z twórcami i powrót, ale no jeżeli ktoś ma ochotę, to myślę, że jest to dobra okazja, żeby...
2: Autobus się już zapełnia?
3: Tak, autobus się zapełnia, także na pewno pojedziemy, jeżeli tam żadne okoliczności losowe się nie przydarzą. Jeśli chodzi o nasz sezon, właśnie, wszystkie ręce na pokład na razie w kwestii festiwalu, ale jednocześnie toczą się już próby do trzech premier. I tak, jedna z tych premier będzie, to też jest nowość w porównaniu do tamtego roku, bo nie mieliśmy żadnej premiery w czasie Wybrzeża Sztuki, a w tym roku będzie. I będzie to spektakl Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą.
2: Brzmi interesująco, intrygująco.
3: Intrygująco, tak. Jest to spektakl chorwackiego autora Iwora Martinicia, który zresztą dzień po premierze spotka się z widzami podczas dyskusyjnego klubu teatralnego w Sopocie. Reżyseruje Wiktoria Dulak, która jeszcze studiuje reżyserię, więc mamy okazję spotkać się z jakąś perspektywą bardzo, bardzo młodej reżyserki i w ogóle bardzo, bardzo młodej grupy twórców. To jest w ogóle super, że Teatr Wybrzeże zaprasza studentów jeszcze albo bardzo świeżo upieczonych reżyserów i reżyserki do pracy, bo to naprawdę daje takie duże odświeżenie i aktorom, i widzom, i myślę, że nam wszystkim. No i to jest bardzo ciekawa opowieść, bo proszę sobie wyobrazić, że dostaje

0: pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko. W sztuce para, której zostaje zadane to pytanie, ma trójkę dorosłych dzieci i wybiera jedno dziecko. No i cała sztuka polega na tym, że mierzymy się z konsekwencjami tego wyboru.
1: Mocne.
0: Brzmi to abstrakcyjnie. No. Tak, i mocno, ale jest też przy tym bardzo dużo komizmu, no bo jak to się mówi, najśmieszniejsze są rzeczy najbardziej prawdziwe i takie, z którymi się mierzymy, więc przewrotnie syn, matka i ojciec siedzą przy stole, ale wcale nie milczą. Chociaż, no, może się okaże, że jednak milczą, ale to kwestia interpretacji.
1: Warto się przekonać, prawda? I pójść tak, na ten spektakl.
0: Tak, myślę, że warto się przekonać. Kolejną premierą sezonu w trakcie Wybrzeże Sztuki, właściwie nazywamy to już epilogiem Wybrzeże Sztuki, będzie Podwójne Życie Weroniki. I to nas czeka 17 października. I reżyseruje, myślę, że długo oczekiwana reżyserka Ewelina Marciniak, nasza etatowa reżyserka. Jest to sztuka, która jakby bierze za inspirację film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne Życie Weroniki, ale też książkę Pokój Wilhelma Tove Ditlevsen. I to właściwie to nie będzie jakaś rekonstrukcja filmu Kieślowskiego. Tak jak powiedziałam, film jest tylko jakąś inspiracją i twórcy, twórczynie postanowili zbadać, co może się stać z dojrzałą Weroniką, jeśli przeżyje. Więc będzie to sztuka, która bardzo dotyka tematu sztuki i życia. Tego, czy trzeba wybrać sztukę, czy można mieć życie osobiste, prywatne, rodzinne, czy trzeba się sztuce całkowicie poświęcić, bo u Kieślowskiego trochę wychodzi na to, że się trzeba poświęcić, a jak nie, no to jest ciężko.
1: Sztuka wyboru.
0: Tak, więc będzie to też spektakl bardzo feministyczny, pokazujący właśnie to, ile kobieta musi poświęcić. Ewelina Marciniak osadziła to w świecie opery wszystko. Jej doświadczenie operowe jest coraz większe i też sama mówi, że po prostu obserwując ten świat, to jak bardzo człowiek musi pracować nad swoim ciałem, żeby było cały czas idealne, cały czas, żeby służyło i nie odmawiało posłuszeństwa. Zwłaszcza kobietom, które właśnie chociażby rodzą dzieci, im się przepona przesuwa. To są jakieś takie tematy, które będą w tym spektaklu badane. Czyli no taki temat stary jak świat, chyba chciałoby się powiedzieć.
1: Ale ważne.
0: Myślę, że to już wchodzimy w tematy filozoficzne, ale myślę, że jakby żyjemy w takim czasie, kiedy emancypacja się odbyła, ale trochę to wygląda tak, że staramy się zrównać kobiety z mężczyznami też pod względem biologicznym i nie zauważać na przykład tego, że trochę nasze ciała funkcjonują inaczej, że nie wiem, jakieś hormony mają wpływ na to, jak funkcjonujemy w ciągu miesiąca, jak funkcjonujemy w ogóle w różnych sytuacjach. Więc to też jest dla mnie szalenie ciekawy temat.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
0: A trzecia premiera, która się odbędzie jeszcze też w tym roku, 28 listopada na scenie kameralnej, no to będzie z kolei kolejna premiera, która nawiązuje do tych głośnych przedstawień Teatru Wybrzeże z przeszłości. I jest to Testament psa Ariano Suzany. Ten spektakl został wystawiony w 61 roku w reżyserii Konrada Swinarskiego. Więc no bardzo się odwołujemy do historii teatru. U nas reżyseruje ten spektakl Cezary Tomaszewski, kojarzący się z Teatrem Ruchu najbardziej i przez wielu wyczekiwany od wielu sezonów. No ale z tego, co mówi, to na razie to chyba nie będzie spektakl ruchowy tak bardzo. Testament psa to jest taka sztuka właściwie kiedyś robiona jako farsa, można ją nazwać taką przypowieścią o ludzkiej naturze nawet. No i Cezary Tomaszewski wraz z zespołem trochę na nowo będzie starał się odkryć tę historię. Naprawdę tam umiera pies i zostawia testament, więc...
1: chciałam podpytać o warsztaty, które będą się teraz dziać, no bo to taki sezon, kiedy wiadomo, no dzieci do szkoły, młodzież do szkoły, więc no znowu macie zajęcia.
0: Tak, no myślę, że to jest tak, że nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorośli wracają na zajęcia chętniej właśnie od września. Mhm. Mamy ofertę warsztatową podczas Wybrzeża Sztuki. Nazwaliśmy to Przepływami Wybrzeża Sztuki, czyli są to warsztaty, rozmowy.
1: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże była moimi Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn zamieszanych w zuchwałą akcję pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Do kradzieży doszło rok temu. Po kilku godzinach policja odnalazła auto na jednym z parkingów w Gdańsku. To teraz o innych służbach mundurowych. 55 nowych funkcjonariuszy zostało właśnie przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
4: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku do 17 września tych podań było blisko 800.
3: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
5: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
3: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Ponad 6 milionów sztuk papierosów bez akcyzy w kontenerze z Chin ujawnili funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Zgodnie ze zgłoszeniem w przesyłce miała znajdować się damska odzież. Szacunkowa wartość zabezpieczonej kontrabandy to ponad 7 milionów złotych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec gdańskiego ogrodu zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z gdańskiego zoo.
6: Na początku troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
3: Pantka Ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
2: Istotne dla Trójmiasta.
3: Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N., znanego jako Nazar. Jest on oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Przed sądem oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Policjanci z Gdańska zatrzymali 55-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Teraz jest w areszcie, ale będzie przekazany stronie niemieckiej. Wielkie święto kina w Gdyni. W Teatrze Muzycznym odbyła się gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ta edycja zbiega się z setnymi urodzinami miasta, co podczas uroczystości podkreślała wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska.
7: Od 39 lat festiwal jest obecny w Gdyni. Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości.
3: Mieszkańcy Gdańska mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego. To na razie pilotaż. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Wsparcie finansowe będzie mogło otrzymać 110 mieszkańców Gdańska. Tymczasem ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową. Droga została oddana do użytku rok temu, a miasto zachęcone jej popularnością zapowiada budowę kolejnych.
8: To są przede wszystkim połączenia Górnego z Dolnym Tarasem. Kolejny etap ekostrady, czyli dalszy ciąg w Armii Krajowej.
3: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
9: Audycja poradnicza.
1: Temat zdrowia. To taki temat, który bardzo naszych słuchaczy interesuje. Bardzo często dostaję takie zapytania. Czy przypadkiem nie wiemy, gdzie za darmo zbadać słuch? Albo gdzie skorzystać z zupełnie innych świadczeń za darmo w ramach NFZ-u? Były też pytania o implanty ślimakowe i myślę, że dzisiaj wychodzimy naprzeciw tym wszystkim, których ten temat interesuje, albowiem są dzisiaj ze mną dwie gościnie, które witam bardzo serdecznie. Witam panią Karolinę Rusinowicz.
10: Dzień dobry.
1: Pani Karolina jest surdologopedką z Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku.
10: Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu PZG Gdańsk.
1: No i teraz mamy jasność. Ja bardzo dziękuję. Oraz witam panią Annę. Witam pani Anno. Pani jest pacjentką tegoż ośrodka. Jaka jest pani historia? Jak to się stało, że trafiła pani w to miejsce?
11: Ja jestem seniorką. 15 lat wcześniej, a może jeszcze trochę wcześniej, jakbym odczuwała ubytki słuchu. I już nosiłam aparaty słuchowe. Ciągle trzeba było je zmieniać trochę na wyższe, bo ubytki postępowały, a aparaty też są coraz nowsze i oczywiście dawały to do jakiegoś momentu jakiś komfort tego słyszenia, ale potem już przestawały dawać ten komfort. Trzeba było jakoś szukać jakiejś pomocy innej i oczywiście wiedziałam, że w Kajetanach robią implanty ślimakowe, ale nie wiedziałam naprawdę, że u nas w Gdańsku.
1: Prawda.
11: I to był, i tak długo zwlekałam, bo może bym pojechała, ale ponieważ z racji tego, że ja jestem również inwalidką oczną i sama się nie poruszam, więc musiałabym angażować rodzinę, żeby ze mną tam do tych Kajetan jeździła. To tak odwlekałam, a jak okazało się, że tutaj, no to jest blisko i mogę dużo rzeczy sama załatwić, tak? No bo tu jest mój teren, to ja się lepiej, bezpieczniej czuję na swoim terenie. Wzięłam skierowanie od pani doktor z pierwszego kontaktu do gabinetu audiologii, tak? No i pan doktor nawet od razu powiedział, że już większe aparaty to już nie, trzeba będzie implant, ale zrobimy wszystkie badania. Czy w ogóle pani się zakwalifikuje, bo to jeszcze nie każdy, kto tak musi się zakwalifikować. Tych badań było bardzo dużo, ale powiem szczerze, że bardzo to sprawnie poszło. Trzeba było się spotkać właśnie z surdologopedą i z psychologiem. I te wszystkie opinie, te badania plus tu opinie tam o państwa miały zakwalifikować do operacji. No i zostałam zakwalifikowana do tej operacji. U doktora to już nawet wybrany miałam kolor. Profesora wszystko mi powiedział, jak to będzie wyglądać, jak to z dwóch części. I naprawdę wszystko bardzo dokładnie wiedziałam, jak to będzie i czekałam na kolejkę.
9: Audycja poradnicza.
1: To, co ważne tutaj, tak poradnikowo, co by brzmiało, jeśli aparaty już nie spełniają swojej roli, to wtedy warto pomyśleć o implancie ślimakowym. Koniecznie. Gdzie to wszystko znaleźć? To już pani nam pięknie wytłumaczyła, że mamy w Gdańsku miejsca, które się warto udać i specjalistów, którzy się tym zajmują.
11: Miejsca świetnych specjalistów, naprawdę oddanych. Zarówno tak samo jak zespół, który nas prowadzi dalej, bo tam są psycholodzy i surdologopedzi, to którzy nam prowadzą te zajęcia. Przemiłe całe towarzystwo, naprawdę. I tak się czuje człowiek serdecznie, miło.
1: Rehabilitacja jest za darmo.
10: Tak.
1: I zabieg też jest za darmo, szczególnie implantu ślimakowego.
11: No, jestem pełna uznania i tak jakbym chciała, bo ja wiem, wszyscy narzekamy na służbę zdrowia, bo wiadomo. Ale muszę powiedzieć, że jak ktoś jest zakwalifikowany, tak? I że to w Polsce nawet robią taki zabieg. To są bardzo drogie zabiegi. I teraz sam zabieg prowadzenia implantu, potem procesor, tak? I cała potem rehabilitacja, bo tak jakby nikt nie liczy, że tego to nam się, to nam, i to robią nam, fundusz to robi, tak? Przez fundusz nic to nie kosztuje, tylko moja dobra wola, żebym poszedł to zrobić.
1: Ale jak na panią patrzę, pani Anno, to w ogóle po prostu promienna, energetyczna, piękna, żywiołowa kobieta. Widać, że pewnie pani zawsze taka była, tak podejrzewam, ale widzę, że ten implant dodatkowo wniósł coś takiego ważnego w życie pani.
11: Tak, powiem tak, że ja odżyłam przy tym implancie usznym, bo ja też od 25 lat jestem oczną inwalidką, tak? Jakoś sobie już radziłam, ale jak straciłam słuch, to nawet do mojego ulubionego okulisty mówię, że głuchota jest gorsza. Ale teraz byłam w La Scali na operze, którą to było moje marzenie jeszcze pojechać, no ale trzeba było mieć słuch.
1: Właśnie tutaj ważne rzeczy padają. Proszę państwa, nie czekajmy z tym do końca, nie bójmy się tych aparatów słuchowych, tak jak pani Anna tutaj podkreśla, realizujmy swoje marzenia, wysłyszmy pięknie ten świat, po prostu.
11: Dlatego zachęcam, że po prostu, no bo życie jest piękne, ile możemy skorzystać, to skorzystajmy. Teraz mamy tak wiek przedłużony, po prostu, no to jeszcze ta emerytura taka długa, to chociaż od czasu do czasu, żeby sobie sprawiać jakąś radość.
1: Oczywiście.
11: A jak nie mamy słuchu czy wzroku, to nam trudno sprawiać tą radość, no to chociaż to jedno uszy wymieniają, chociaż jedno dadzą, a jest super. Ja po prostu, dlatego ja tam dziękuję doktorowi Tydziakowi i tym wszystkim, całemu zespołowi i tutaj tym paniom, które teraz nas ćwiczą, tak? Są pełne oddania. Tam naprawdę taka wspaniała atmosfera jest. Każdy jest bardzo życzliwy, uczymy się fajnie. Dlatego uważam, że to są naprawdę sympatyczne spotkania. Ja nawet z przyjemnością chodzę, bo ktoś pomyśli, o Jezu, czy coś. A no, co człowiek ma robić? No, inwestuje jeszcze trochę w siebie.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja mówię, nikt chyba dzisiaj tak nie przekona naszych słuchaczy jak pani. Specjaliści, prawda, czy dziennikarze mogą o pewnych rzeczach mówić, często je powtarzać, coś podkreślać, ale nikt tak nie przekona jak osoba, która sama czegoś doświadczyła, prawda?
11: Ja też swoim tłumaczę już nawet teraz i mówię, zobaczcie, już słyszę, tak? To jest bardzo dużo. Kiedyś w samochodzie z synem, jak jechałam, no to nie mogliśmy rozmawiać, bo dla mnie to już nie było. Przy stole rodzinnym, no to tylko najwyżej z jedną osobą. Ktokolwiek do mnie coś mówił, to ja mówię, spokojnie, jeszcze nic nie mów, bo nic nie słyszę. Musiałam usiąść blisko, ktoś do mnie mówił bezpośrednio. Musiałam się bardzo skupiać. No, jeszcze oczywiście droga przede mną, bo to nie jest jeszcze tak, że jest idealnie. Bo okazuje się, że na przykład jestem w restauracji na obiedzie, to niestety to nie jest cisza domowa, że ja wyłączę telewizor i siedzimy sobie w czwórkę i rozmawiamy i ja już wtedy słyszę, ale w restauracji nie.
1: Szum.
11: Dlatego tylko, że tam jest zewsząd, a tu leci muzyka, a przy każdym stoliku ktoś mówi. I to odbiera. Ja wiem, że musiałabym może częściej być, bo mózg musi się nauczyć odrzucać to, co jest mi niepotrzebne.
1: Ja myślę, że pani tu już jest specjalistką, tak. Jak tak słucham, prawda?
11: Tak. Nie, ja tak opowiadam może bardzo dokładnie.
1: Super.
11: Jeżeli ktokolwiek by chciał usłyszeć, że to nie jest tak od razu, że idę do okulisty i optyk mi montuje, zakładam okulary i ja czytam. A to wcale tak nie jest, tak? To jest dłuższy proces i na to trzeba psychicznie być przygotowanym i trzeba sobie na to dać czas i spokój. A potem dopiero jak ten procesor się zakłada, to dopiero się zaczynają klocki.
1: No właśnie, pani Karolino, pani jest zadowolona z pacjentki, bo pacjentka jest bardzo zadowolona z państwa, słyszę.
12: Tak, no my sobie te klocki już razem układamy potem. Właśnie jestem bardzo zadowolona z tej naszej wspólnej budowli, którą tutaj sobie budujemy.
1: No właśnie, co jest takie ważne w rehabilitacji pacjentów, którzy są po wszczepie?
12: Pani Ania jest bardzo zmobilizowana, bardzo systematyczna. Też bardzo długo nosiła już od początku procesor. To też nasi inżynierowie wiedzą, widzą, ile pacjenci noszą procesor i mimo tych szumów, tych dodatkowych dźwięków, bo tak jak pani Ania mówiła, na początku słyszymy wszystko, co się dzieje dookoła, a my się uczymy kierować naszym słuchem tak, żeby właściwie uczymy mózg, żeby się skupiał na tych konkretnych dźwiękach, na których nam zależy. Czyli na przykład nie zwracamy już potem uwagi na brzęczącą lodówkę w tle, tylko skupiamy się na rozmowie.
1: Bardzo ważne rzeczy, tak? Ale to jest jakby wpisane w ten proces, tego co pani mówi, że na początku może nas trochę to przerazić, tak, ten świat dźwięków, ale z czasem po prostu to wszystko łagodnieje i zaczynamy rozumieć mowę i te dźwięki w tle już nas tak nie irytują. Taka rehabilitacja osoby po wszczepie implantu ślimakowego czy jakiegokolwiek innego implantu?
12: Minimum rok. To też tutaj jest pani Ania pacjentką dorosłą, także już ma mowę rozwiniętą. Tutaj tak, tylko jest trening słuchowy. Tak. Więc około roku. My tak stawiamy na takie około 2 lat. To zależy od osoby, czy były jakieś powikłania, też od intensywności rehabilitacji, też od tego, jak tutaj pani Ania mnie niejednokrotnie zaskoczyła na wcześniejszym już etapie, kiedy się spotykała, to pani Ania mówiła, że była na jakimś koncercie, była w kinie, czyli dużo, dużo dostarczała sobie nawet też poza zajęciami i takim typowym treningiem, dostarczała sobie tych bodźców, tych sygnałów dźwiękowych w różnych warunkach, nie tylko tych gabinetowych. Też uczestniczy pani Ania w zajęciach grupowych, to też są troszeczkę inne, nawet łatwiejsze czasem są ćwiczenia same, ale są inne warunki tutaj słuchowe, inne skupienie uwagi słuchowej, pamięć słuchowa, inne rzeczy się ćwiczy tutaj.
1: I rozumiem, że to jest ten trening słuchowy, który pani Karolino prowadzicie.
12: Tak, dokładnie. Co prawda w warunkach gabinetowych, ale dzisiaj potwierdzam, że idąc tutaj razem do studia, też rozmawiałyśmy w ruchu ulicznym, przy ruchu ulicznym, przy tych dźwiękach ruchu ulicznego, może tak? I
1: już sobie trochę.
12: Tak, już bardzo dobrze sobie pani radziła.
1: No świetnie. Pani Karolino, czy wszyscy pani pacjenci są takimi pozytywnymi, fajnymi gadułami?
12: Moi tak.
1: No to pogratulować.
12: Moi pacjenci są najlepsi na świecie.
1: Pogratulować, bo to właśnie o to chodzi w tej całej rehabilitacji, żeby ta komunikacja się tak rozwijała, tak? Żeby człowiek miał tą swobodę komunikowania się po prostu w różnych sytuacjach.
12: Chociaż też tutaj chciałabym zaznaczyć, że pani Ania tutaj jest takim wzorcowym faktycznie pacjentem i też wewnątrz z determinacją i z motywacją do rehabilitacji i też no, nie było tutaj u pani Ani powikłań. Czasem się drobne rzeczy zdarzają, dlatego też my ten czas rehabilitacji mówimy od razu o tych około 2 latach, bo no, zdarzają się takie momenty, że gdzieś tam tak naprawdę ta uwaga słuchowa, to w sensie słyszenie dają nam lekarze, a my tutaj się uczymy słuchać, troszkę nam dłużej zajmuje z różnych względów, ale tak wszystkich mam wspaniałych po prostu. Chciałam zaznaczyć, że my tutaj mamy bardzo dobrą współpracę ze szpitalem z Kopernikusem. Właśnie jest to połączenie tej kwalifikacji samego zabiegu i potem rehabilitacji, że ci nasi pacjenci są w takim, może to brzydko zabrzmi, ale w takim zamkniętym jednak obiegu. Połączenie stricte medycznej strony i tej rehabilitacji. To jest dosyć niespotykane nawet w Polsce, żeby było to tak połączone i był taki przepływ pacjentów, informacji, specjalistów w jednym miejscu.
1: To było bardzo energetyczne, miłe spotkanie.
12: Dziękujemy.
1: Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wyniosą z tego dużo dobrego.
11: Teraz każdemu mówię, noś aparaty, a poza tym idź do audiologa. Im szybciej, tym lepiej.
1: Przypomnę tylko, że moimi gościniami były pani Anna i pani Karolina Rusinowicz, nasza wspaniała surdologopedka gdańska. Dziękuję pięknie.
12: Dziękuję bardzo.
9: Audycja poradnicza.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam was bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Kto jak to, ale wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
13: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
1: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
13: tak,
1: mówię?
13: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego. Stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
1: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
13: Tak, jak najbardziej.
1: Psa.
13: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
1: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
14: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą. Przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli i od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
1: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
13: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować, tylko że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
14: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
1: Czy niekoniecznie.
14: Nie można popełnić żadnych błędów.
1: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
14: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
14: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
13: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
14: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy za granicą i to od wielu, wielu lat. A dog trekking, no to jest rzecz. Bieganie czy chodzenie z psami na orientację, dosyć masowy sport, można powiedzieć rekreacja, no bo nie jest to dyscyplina olimpijska, ale połączenie pasji do przyrody, do zwierząt z aktywnością fizyczną. No, odbywają się różnego rodzaju rajdy, biegi na orientację.
1: Właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby popróbować tej przyjemności ze swoimi dziećmi, ze swoimi psami, wyjść z domu. Ale tak jeszcze chciałam Was zapytać, bo spotkaliśmy się, a to już dziesięciolecie będziecie obchodzić swojej działalności, prawda? Także wszystkiego najlepszego. Gratuluję. Jest to taki czas podsumowań trochę, tak?
13: Na pewno.
1: Jaki dużo to był dla Was czas właśnie?
14: Nas zaskoczyło. Dużo rzeczy w sumie tak naprawdę nie przewidzieliśmy do końca. Trochę, no mieliśmy oczywiście pewien plan. 10 lat temu prowadziliśmy równoległe działalności, które były jakby trochę obok siebie. Potem to połączyliśmy, no bo te moje psy biegały też w różnego rodzaju imprezach takich sportowych, maszerska wyrypa, bieganie długodystansowe, no cały zaprzęg, trochę turystyki takiej też. Potem to bardziej poszło w edukację, w aktywność fizyczną i tak coraz bliżej, że tak powiem, temu, co równolegle robiła Sylwia ze swoimi klientkami.
13: No tak, a moja działka z kolei motywowanie ludzi do aktywności, dbania o swoje zdrowie, no i w pewnym momencie tak kliknęło, że dobra, no to spróbujmy i ludzi, i psy, czyli Bartka działkę związaną z zaprzęgowcami i moją działkę związaną z aktywnością fizyczną, no połączmy i ten dog trekking dosyć fajnie wtedy złapał. Rzeczywiście od początku działania Step Out to sobie tam funkcjonowało.
14: Przyszło to samo z poleceń i powiem szczerze, że nie jesteśmy jakoś bardzo znani w mediach społecznościowych. Nie mamy kanału na YouTubie i szczerze mówiąc na tego Instagrama czy na Facebooka to wrzucamy bardziej jakieś takie migawki pamiątkowe, żeby ludzie sobie zobaczyli. W ogóle nam to nie jest potrzebne, ale te polecenia, opinie, które dostajemy od klientów, są dla nas najważniejsze. Przez te 10 lat nie złapaliśmy jeszcze ani jednej negatywnej, więc...
1: Super, gratuluję.
14: Odpukać, ale to jest dla nas olbrzymia satysfakcja.
13: Te opinie super nam dużo dają też takie motywacyjnie do dalszych działań, do tego, żeby to robić, że jednak widzimy, że to ma sens. Każde hasło od dziecka, że było super, to była najlepsza wycieczka, czy też klienci, którzy wracają gdzieś tam koło nas, są razem ze mną, ćwiczą razem ze mną, są na zajęciach, czy na weekendach fitnessowych, czy chociażby na tych dog trekkingach. I to jest takie fajne, bo to sprawia, że to, co robimy, ma fajny oddźwięk, jest potrzebne i daje nam takie dobra, to jedziemy dalej.
1: Takiej energii do kolejnych działań.
14: No, a spotkania z psami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z osobami dorosłymi w takim domu opieki dziennej, osoby niepełnosprawne. Potwierdziło to nas w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ widzimy, jaki jest oddźwięk, jaka jest wdzięczność ze strony ludzi po takich zajęciach, na przykład z logoterapii edukacyjnej, więc nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co się w życiu robi, a ta praca, nie ukrywam, to jest chyba coś, co najbardziej w życiu odczuwam, że jest to coś dobrego i pozytywnego, co możemy w tych trudnych czasach, gdzie wszyscy borykają się z różnymi problemami, też w edukacji, widzimy pewne problemy i to, co robimy, to jest naprawdę dobre.
1: Też pasja sama się obroni, bo jak ktoś coś robi szczerze, z pasją, ludzie to zauważają.
14: Ale też do tego się przygotowaliśmy.
1: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
14: Dziękuję.
13: Dziękujemy.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
9: Audycja rozrywkowa.
1: Ktoś z Państwa będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat Gdańska w naszym radiowym quizie.
15: Witam oczywiście słuchaczy w Gdańsku i zapraszam na nasz quiz dotyczący naszego pięknego miasta. Czasem pytania są bardzo łatwe, a czasem no niestety troszeczkę trzeba pogłówkować, ale chyba warto. No to czas przedstawić uczestniczkę, czyli panią Monikę, którą witam serdecznie. Pani Moniko, jest pani, mam nadzieję, tak? Słyszymy się?
16: Jestem, tak. Dzień dobry.
15: Dobrze, dzień dobry. Pani Moniko, pani jest rodowitą gdańszczanką, czy dopiero od niedawna w Gdańsku? Jak to jest?
16: Dopiero od niedawna. Przyjechałam tak mniej więcej pół roku temu do Gdańska i przeprowadziłam się tutaj razem z moim chłopakiem, który właśnie jest z kolei rodowitym gdańszczaninem.
15: Rozumiem, czyli podejrzewam, że on pokazuje pani miasto, tak?
16: Tak jest, dokładnie.
15: Dużo już pani widziała, czy jeszcze za mało pani zdaniem?
16: Myślę, że widziałam sporo, ale na pewno jeszcze dużo przede mną.
15: No dobrze, mam nadzieję, że niektóre pytania będą jakąś taką inspiracją, które miejsca warto zobaczyć jeszcze w Gdańsku, jeżeli jeszcze tam pani nie była. No to co, chyba możemy zaczynać, prawda? 5 pytań przed panią, będę trzymać mocno kciuki. Oczywiście mogą być pomyłki, mogą być skuchy, to też dopuszczamy. Tutaj liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa. Pytanie pierwsze, pani Moniko, brzmi: jak nazywa się gotycka bazylika w Gdańsku, będąca jednym z największych kościołów ceglanych na świecie, więc mamy się czym pochwalić. Czy to Katedra Oliwska, czy Bazylika Mariacka, czy może Kościół Świętej Katarzyny?
16: O super, tutaj na pewno znam odpowiedź. Myślę, że to będzie Bazylika Mariacka.
15: Jasne, tak. To oczywiście Bazylika Mariacka. Kościół Mariacki jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie, właśnie zbudowaną z cegły, więc trzeba się tym chwalić. I podejrzewam, że dlatego też między innymi wiele osób, które przyjeżdża do Gdańska, właśnie zwiedza tę bazylikę. No to drugie pytanie. Który polski król odzyskał Pomorze Gdańskie w 1116 roku? To nie jest łatwe pytanie. Czy to Bolesław Chrobry, czy Bolesław III Krzywousty, czy może Kazimierz Wielki?
16: To już faktycznie troszkę trudniejsze pytanie. Muszę się chwilkę zastanowić.
15: To co, tu będzie strzał w ciemno? Bolesław Chrobry, Bolesław III Krzywousty, Kazimierz Wielki. 1116 rok, ten rok może tu pomóc.
16: Myślę w takim razie, że to będzie chyba Bolesław Krzywousty.
15: No, oczywiście tak, no bo na Kazimierza za wcześnie, a na Chrobrego za późno. Tak, jasne, oczywiście. No to teraz trzecie pytanie, piątka z historii. Pytanie trzecie brzmi: która z bram w Gdańsku jest uważana za jedną z najpiękniejszych? Dodam tylko, że prowadzi na długi targ. Czy to jest Brama Wyżynna, czy Brama Złota, czy może Brama Zielona?
16: O, tutaj też będę wiedzieć, to będzie na pewno Brama Złota.
15: Tak, to jest Brama Złota. Jest w ogóle taka ciekawostka z nią związana, bo zwykle bramy pełniły kiedyś funkcję obronną, a ta brama pełni tylko i wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Stąd może właśnie najpiękniejsza, prawda? Bo tak na to jest położono nacisk. No dobrze, no to teraz pytanie czwarte, coraz bliżej końca. Kto był pierwszym biskupem, który przybył do Gdańska w 997 roku? Więc tu też historia. Czy to był święty Stanisław, święty Wojciech, czy święty Otton?
16: No to tutaj też chyba będzie strzał.
15: Tak.
16: Czy to będzie święty Stanisław?
15: Nie, ja myślałam, że tutaj pani będzie wiedziała. Święty Wojciech przybył oczywiście tam, żeby no, krzewić chrześcijaństwo wśród Prusów. Także to był święty Wojciech. No ale to tylko jedna skucha, nie przejmujemy się tym, bo przed nami jeszcze jedno pytanie. I ja myślę, że tutaj akurat to pytanie takie na dokładkę jest bardzo proste, bo brzmi: które z gdańskich miejsc jest popularnym celem wycieczek rodzinnych i oferuje wiele atrakcji dla dzieci? Z tego, co pani mówiła, jeszcze z narzeczonym, pewnie jeszcze państwo dzieci nie mają, ale warto zawczasu się w tą wiedzę, warto mieć taką wiedzę. Czy to Centrum Hevelianum, czy może Europejskie Centrum Solidarności, czy Muzeum II Wojny Światowej? Jak to jest?
16: O, tutaj też faktycznie będę wiedziała, to będzie centrum Hevelianum i faktycznie w nim jeszcze nie byłam.
15: No to warto się wybrać, bo to jest miejsce i dla dorosłych, i dla dzieci. Tam nie tylko można się spotkać z historią, tam na przykład jest taka ciekawa rzecz, wehikuł czasu, człowiek i pocisk. Brzmi intrygująco, o, prawda?
16: Tak jest.
15: Jest też wehikuł czasu, zabawy z historią. Są wystawy interaktywne, na przykład taka związana z różnymi fizycznymi doświadczeniami, zatytułowana z energią, więc zdecydowanie tam warto pójść, ale ja myślę, że te dwa pozostałe, nie wiem, czy pani jeszcze była, ale Muzeum Wojny Światowej znakomite i zawsze też przedstawia coraz to nowe wystawy, bardzo dba o to, żeby ta właśnie ta ich propozycja wystawowa była bardzo na czasie i taka bardzo interesująca. No i Europejskie Centrum Solidarności, no to samo się rozumie, prawda, że tam też warto to miejsce odwiedzić. Była już pani w którymś z tych miejsc?
16: Byłam w obu i oba bardzo polecam. Bardzo, bardzo ciekawe wystawy i bardzo dużo czasu też tam można spędzić i się mnóstwo rzeczy dowiedzieć.
15: Tak, i się człowiek w ogóle nie nudzi. Mam nadzieję, że się pani nie nudziła. Zdobywa pani oczywiście gadżety. Radia Pupa była tylko jedna z kucha. 4/5. Znakomity wynik, pani Moniko, więc gratuluję serdecznie.
16: Super, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
15: Dziękuję, pozdrawiam gorąco. Proszę pozdrowić koniecznie swojego chłopaka gdańszczanina, a słuchaczy radia, słuchaczy z Gdańska, z Trójmiasta oczywiście zapraszam na kolejny quiz z bardzo ciekawymi pytaniami dotyczącymi Gdańska. Można się, proszę państwa, dzięki temu też czegoś nauczyć.
9: Audycja rozrywkowa.
1: Gry planszowe. Wielu z nas je docenia i chętnie po nie sięga w długie jesienno-zimowe wieczory.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Zapraszam państwa na spotkanie z moimi gośćmi z głowy pełnej przygód. Czym ta głowa jest tam ponabijana? Skąd w ogóle wzięła się ta inicjatywa i do czego ona prowadzi?
14: No jeśli chodzi o sam logotyp i wygląd naszej inicjatywy, chcieliśmy jakby zawrzeć jak najwięcej kwestii w jednym obrazku. Mamy obrazek, który pięknie pokazuje tą wybuchającą głowę pełną kości, którymi rzucamy przy okazji naszych rozgrywek. No i głowa pełna przygód, że te pomysły skądś wychodzą. To wszystko, całe rozgrywki naszych gier fabularnych dzieją się w naszych głowach i my je tylko wyłącznie przekładamy formą narracyjną na stół, przy którym siedzimy.
17: Wspólna pasja zdecydowała, że stwierdziliśmy, właściwie Michał z resztą, bo ja dołączyłam później, stwierdzili, że założą inicjatywę, w ramach której będą dzielić się swoją pasją z innymi, zarażać innych tym, w jaki sposób lubią spędzać wolny czas, w jaki sposób lubią się rozwijać, no bo jest to bardzo kreatywne zajęcie. Wydaje mi się, że całkiem dobrze to idzie.
1: Ktoś zawsze musi zrobić ten pierwszy krok, czyli zaszczepić w nas tę pasję, a gry planszowe to jest coś fantastycznego. Jak wiemy, na rynku mamy coraz więcej możliwości. Kiedyś to był tylko prosty Chińczyk na przykład, a w tej chwili mamy gry dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i różnego rodzaju kombinacje. Państwo jesteście zwolennikami gier fabularyzowanych, prawda?
14: Tak, zgadza się. Tak jak już zostało wspomniane, gry planszowe, to można by je w jakiś sposób przyrównać do gier fabularnych, aczkolwiek w większości przypadków nie posiadamy tutaj żadnej planszy. Nie mamy tutaj żadnych swoich pionków. Mamy swoją kartę, na której tak naprawdę mamy opisane, kim w danym momencie jesteśmy, jaką postać, jaką rolę odgrywamy. I mamy jedną osobę, która tak naprawdę, można by powiedzieć, nie bierze udziału w rozgrywce jako postać, tylko jest tym narratorem, tak zwanym mistrzem czy mistrzynią gry. I to jest osoba, która rzeczywiście pełni funkcję tutaj światopoznawczą dla wszystkich. Też przedstawia wszystko, co się dzieje, żeby pozostali gracze czy graczki mogli sobie wyobrazić w głowach po prostu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko przebiega. Ta osoba jest osobą, która przedstawia świat. Gracze na niego reagują w jakiś sposób, podejmują decyzje zgodnie ze swoimi postaciami i ponownie wraca to do takiego mistrza gry i on reaguje na to, co oni działali dalej, jakby pchając ich dalej w jakąś przygodę, osadzone w przeróżnych realiach. To tak jakby gry fabularne nie zamykają się w jednym świecie, jest ich mnóstwo, śmiało powiedzieć, że to są setki takich światów, czy byśmy chcieli zamknąć się w świecie jakimś fantazy, czy chcielibyśmy w jakimś futurystycznym świecie, czy science fiction, czy bajkowym nawet.
17: Czy totalna abstrakcja też jak najbardziej wchodzi w grę.
18: Tak, tutaj oczywiście jakby staramy się, żeby to wszystko nie przekładało się na nasze życie codzienne, aczkolwiek da się. Teraz jakby możemy śmiało rozegrać, bo są też systemy, które wspierają takie właśnie walki polityczne, że tak powiem. Można w swoim wymyślonym świecie bawić się w takie kwestie, zobaczyć, jakby to wyszło i co by było gdyby, ale tak naprawdę tutaj uruchamiamy wyobraźnię na zupełnie innym poziomie. To, co już wcześniej Ania wspomniała, że to rozwija kreatywność, już jest to oparte nawet badaniami, że po prostu rozwój wyobraźni od najmłodszych lat tak naprawdę i przez młodzież już nastoletnią i przez dorosłych wymusza działanie mózgu w zupełnie inny sposób. Na kreowanie jakiejś wizji tego, co się dzieje zupełnie wykraczającego poza nasze codzienne życie. Jest to naprawdę ciekawe móc zobaczyć nawet ze strony takiego mistrza gry, którym w tym przypadku ja jestem, jak gracze zmieniają się w trakcie rozgrywki. Miałem przyjemność prowadzić jedną właśnie z takich sesji dla dzieci w wieku 8-9 lat i one siadając do stolika były bardzo podekscytowane. Co to będzie? Czy będą lasery, czy będą rakiety, czy będą kucyki pony? W trakcie rozgrywki ze speszonych dzieci z samego początku wychodziły naprawdę w skórze świetnych bohaterów. Ta zmiana taka o 180 stopni samych właśnie postaci będących na miejscu.
1: W jakie tematy najchętniej wchodzą gdańszczanie? Czy to są jakieś tematy lokalne, związane z Gdańskiem, czy być może jest to fantasy, a może kryminał, a może jeszcze zupełnie inny temat.
18: To już naprawdę ilu graczy, tyle jest pomysłów na to wszystko. Oczywiście też ilu mistrzów gry, bo to my jako ci narratorzy tworzymy całą tą historię. Pojawiają się u nas sesje, które może akurat nie dotyczące Gdańska, z tego co pamiętam, ale mieliśmy jedną z mistrzyń, które prowadziły po prostu sesję w Gdyni w latach 30. chyba
17: tak,
18: zeszłego
17: 20 wieku.
18: I naprawdę opierając to wszystko na kwestiach historycznych Gdyni samej. Więc da się i ludzie chętnie przychodzili na takie właśnie rozgrywki. My jakby nie staramy się wymuszać na kimś rozgrywania kwestii historycznych związanych z miejscem, w którym się znajdujemy. Tutaj staramy się jak najbardziej pobudzić tą wyobraźnię graczy, żeby poznawali nowe, wykreowane przez nas światy i w nich w jakiś sposób starali się działać. Czy tak naprawdę można powiedzieć, że gdańszczanie mają jakiś ulubiony setting w tym wypadku? Wydaje mi się, że nie. Popularność wszystkich systemów, które rozgrywamy, jest mniej więcej na tym samym poziomie, co można śmiało określić tym, że zdarzało się, że miejsca na nasze wydarzenia schodziły w ciągu 2 czy 3 minut od rozpoczęcia.
17: Czasem minuta nawet.
18: Czy nawet minuty od rozpoczęcia zapisów, gdzie takich miejsc na takie jedno wydarzenie mamy od 20 do 30. Więc chętnych jest jak najbardziej dużo. I to nie konkretnie sprecyzowanych jakby w jednym kierunku, że ja chcę, żeby to było w Gdańsku, czy ja chcę, żeby to było w Sopocie, czy żeby to było w średniowiecznej Polsce, czy w ogóle w Europie, czy w science fiction, czy w fantasy. Kompletnie nie ma to znaczenia. Ludzie bardziej z samego początku, wydaje mi się, chcieli przychodzić na takie nasze wydarzenia. Głównie po to, żeby poczuć coś innego. Mnóstwo osób przychodziło po to, żeby spróbować rzeczywiście innej rozrywki. I tak jak teraz rozmawiamy o kwestii właśnie, że jesienno-zimowe wieczory spędzić dzień indziej niż przed komputerem. Oczywiście jest to świetna alternatywa dla właśnie takiego siedzenia przed komputerem i gdzieś tam klikania myszką czy klikania na klawiaturze. Trzeba wyjść, to jest ważna sprawa. I trzeba się nastawić na to, że trafiamy do obcych ludzi, co też aktualnie jest dla wielu osób trochę problematyczne, jeżeli chodzi o gdzieś tam swoją strefę komfortu. Więc trzeba się nastawić, że rzeczywiście zostaniemy wrzuceni między kompletnie losowe osoby. Nie zdarzyła nam się chyba jeszcze sytuacja, żeby ktoś nie odnalazł się, bo jakby staramy się robić taką atmosferę przyjazną dla wszystkich i dla świeżaków kompletnych i dla takich już legend trójmiejskich, jeżeli chodzi o granie właśnie w gry fabularne.
1: Szukamy alternatywy dla telewizji, komputerów i smartfonów. Witam pana Michała Rzeczyckiego, Annę Duraczyńską-Wal z głowy pełnej przygód.
2: Co jest grane w Trójmieście?
17: Do komfortu graczy też bardzo mocno przyczynia się to, że zawsze w momencie, kiedy zapowiadamy sesje, które będą prowadzone, podajemy też potencjalne tematy niekomfortowe, które mogą się pojawić w trakcie rozgrywki. No bo każdy ma jakieś tam doświadczenia życiowe. Jeden będzie bał się pająków, inny węży, a ktoś inny ślimaków, jak na przykład ja. Ale gracz, zapisując się na daną sesję, ma świadomość, że dany temat może się pojawić. Więc jeżeli temat jest kompletnie nieprzekraczalny dla niego, wie, że powinien wybrać inną sesję. Co więcej, bardzo mocno zwracamy uwagę naszym mistrzom gry, żeby powiedzieli graczom na samym początku, że w każdym momencie mogą się wycofać. Jeżeli na przykład w którymś momencie rozgrywka w trakcie już jej przebiegu przestanie być dla kogoś komfortowa, ta osoba może w każdym momencie wstać, powiedzieć: przepraszam, dla mnie to jest za dużo.
1: Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
19: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: jesteś ty.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.